ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: Elbląg News.
1: Dzień dobry, dziś pozdrawiamy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, a pozdrawia Państwa wraz ze mną grupa z Bartoszyc, Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek-Sudoł i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dobry Państwu.
1: Ja powiem, że Bartoszyce odwiedzają Miejską Bibliotekę Publiczną w Braniewie nie po raz pierwszy, chociaż niektóre osoby w tej roli dzisiejszej pojawiają się po raz pierwszy. A cóż to jest za rola? Otóż rozmawiać będziemy teraz z Wami o scenach niemalże małżeńskich i na szczęście nie będziecie się Wy musieli spowiadać ze swojego życia osobistego, bo posłużyliście się tym, co napisała, o czym mówiła naczelna humorystka PRL-u, czyli Stefania Grodzieńska. I od razu pytanie, czym was Stefania zachwyciła?
2: Swoim poczuciem humoru, a jednocześnie dostrzeganiem w realnym życiu rzeczy, które są tak naprawdę drobiazgami, ale bardzo ciekawymi i śmiesznymi, z których zrobiła odpowiedni użytek.
1: Czy z jej twórczością spotkaliście się dopiero teraz? Tak na dobre, bo oczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu jeszcze można było zobaczyć ją tak i posłuchać, ale tak na dobre rozgryźliście tę osobę teraz, jak zaczęliście pracować nad tym waszym, nazwę to, spektaklem?
4: Może to jest spektakl, ale dzięki Andrzejowi, a ja odkryłam, dopiero właśnie dzięki Andrzejowi odkryłam tą panią Stefanię i najpierw ją przedstawiłam w swojej grupie z całym życiorysem, od narodzin aż po ostatnie dni, także 3 godziny były tego wszystkiego.
1: I co panią zafascynowało w tej osobie?
4: Była to bardzo kolorowa kobieta.
1: Mimo, że żyła w czasach PRL-u przede wszystkim.
4: Kolorowa i cięty języczek miała, co prawda. Wieczna, jak ona mówiła, emigrantka, bo przypomina mi się historia, jak ona jako 9-letnia dziewczynka została wysłana przez mamę z zagranicy i na dworcu w Łodzi miał ją odebrać dziadek. Po prostu dzisiaj by to było nie do pomyślenia. Także naprawdę dzięki Andrzejowi, a właściwie to Andrzej powie sam.
1: No właśnie, to oddajemy mikrofon Andrzejowi.
3: Naczelną sprężyną i prowokatorką tego spotkania ze Stefanią Grodzieńską jest moja ukochana żona Halina Białecka.
1: Dziękujemy i pozdrawiamy, bo przysłuchuje się naszej rozmowie.
3: Pamiętam ten dzień do dzisiaj, nie pamiętam, który to rok, jaki to był miesiąc, ale pamiętam okoliczności. Halinka wróciła z biblioteki, gdzie chyba się spotkała ze Stefanią Grodzieńską właśnie z jej twórczością. Z książką pod pachą, śmiejąc się od progu, mówi: słuchaj, mam coś fantastycznego, śmiesznego. Usiedliśmy na krzesłach, po czym czytając monologi, dialogi właśnie rozpisane na dwie osoby, na męża i żonę, spadaliśmy pierwszy raz wtedy ze śmiechu, spadaliśmy z krzesła. To było naprawdę fantastyczne przeżycie. Taka dawka humoru, żartu, dowcipu nie spotkaliśmy. Przedtem wiem, że Stefania Grodzieńska słynęła z tego ogromnego poczucia humoru. Życie miała bardzo porąbane, ale nigdy nie przestawała się śmiać i nigdy nie przestała być damą ani na chwilę. Do ostatnich swoich dni była wesoła, była śmieszna, była damą, a sama o sobie mówiła, muszę to powiedzieć, a sama o sobie mówiła, jestem stara, złośliwa małpa. Jeżeli ktoś tak o mnie powie, to ma rację.
2: Mówiła o sobie też, że ona nie jest poetką, nie jest scenarzystką i tak dalej. Ona mówiła o sobie twórczyni. Nie twórczyni przez W, tylko przez F. Twórczyni. Także naprawdę była osobą z wielkim poczuciem humoru.
1: Coraz mniej jest takich osób, zwłaszcza, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jej życie nie było łatwe, bo to i II wojna światowa, i czas PRL-u, i zawirowania rodzinne, a jednak mimo wszystko tworzyła i tworzyła tak serdecznie i żartobliwie.
3: Śmiała się ze wszystkiego. Śmiała się z siebie, śmiała się z nas, śmiała się z żon, z mężów, z dzieci, ze służących, z kochanków, z kochanek, ze stosunków rodzinnych właściwie przede wszystkim, z naszych wad takich najbliższych, z tym, co widzimy u siebie albo nie widzimy czasami, a ona to dostrzegała i możemy dzięki temu śmiać się do dzisiaj.
2: A oprócz tego te wszystkie jej skecze, również te, które zaprezentujemy dzisiaj, są wciąż aktualne. I to jest bezcenne.
3: Nic się nie zmienia, oczywiście.
1: Nic się nie zmienia. Ludzie są ludźmi niezależnie od czasów. No to w takim razie może fragmencik.

0: czegoś fajnego zaprezentujcie, bo nasi słuchacze może nie byli na waszym spotkaniu, a tak posłuchają. Tak, dobrze. Ja się tutaj przemieszczę, wy się też zorganizujcie i lecimy.
1: Słuchaj, co byś ty zrobił, gdybym ja umarła?
2: Ależ dziecko, co też ci do głowy przychodzi?
1: No bo każdy umrze, więc ja też mogę umrzeć. I co ty byś zrobił?
2: Kiedy ty na pewno nie umrzesz.
1: Ale powiedzmy, i co byś wtedy zrobił?
2: Ożeniłbym się ze starą Kopcikiewiczową.
1: Ojej, nie żartuj, tylko powiedz naprawdę, co byś zrobił?
2: Rozpaczałbym.
1: Długo?
2: Długo.
1: Jak długo?
2: Do śmierci.
1: A gdybyś umarł na przykład tydzień po mnie, to byś rozpaczał tylko tydzień?
2: Czy ty naprawdę nie masz weselszych tematów?
1: A bo mówisz, że długo, ładnie długo, tydzień rozpacza i zapomina, nawet nie warto umierać.
2: To nie umieraj.
1: Ale gdybym jednak umarła, to co byś zrobił?
2: Zastanawia się.
1: A ładnie mnie pochowasz?
2: Ładnie.
1: A jakie kwiaty dasz mi na trumnę?
2: Jakie będziesz chciała?
1: Tak, teraz to obiecujesz, a potem kto się będzie trupa pytał? Na pewno dasz złote chryzantemy.
2: Dobrze.
1: No widzisz, a wiesz przecież jak mi paskudnie w żółtym. Już tylko nie wybieraj według własnego gustu. Będę wyglądała jak w tym kapeluszu, co mi przywiozłeś na własny gust. Zobaczysz, jak umrę, to ci będzie żal, że byłeś dla mnie taki. Ale już będzie za późno. Jak Sienkowską chowali, to była cała w liliach. Brzydkie kobiety mają szczęście. Pochowałbyś mnie w liliach?
2: W liliach.
1: Chociaż to tak żałobnie wygląda. A w jakiej sukni byś mnie pochował? W czarnej aksamitnej?
2: W czarnej aksamitnej.
1: Nie, czarna aksamitna postarza. Najlepiej w tej niebieskiej. Nie, nie, niebieska pogrubia. A jakby tak ślubnej. Biała, długa suknia.
2: Brała ślub w beżowym kostiumie.
1: W beżowym. Ty nie tracisz przytomności umysłu nawet na moim pogrzebie.
0: I dziękujemy bardzo za ten piękny fragment, a naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby kierując się naszą rozmową, zajrzeli do twórczości Stefanii Grodzieńskiej, bo warto, prawda?
2: Warto, warto. Pośmiać się z samych siebie i z tego, co nas otacza.
1: Warto, naprawdę warto.
0: A my dziękujemy za rozmowę ludziom, którzy zajrzeli, poczytali, a teraz promują twórczość Stefanii Grodzieńskiej. Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek, Sudoł, Andrzej Białecki. Ja myślę, że nie po raz pierwszy w tym zestawieniu w Braniewie, bo jeszcze na pewno wiele rzeczy odkryto. A my dziękujemy za rozmowę ludziom, którzy zajrzeli, poczytali, a teraz promują twórczość Stefanii Grodzieńskiej. Małgorzata Mycio, Krystyna Dymarek, Sudoł, Andrzej Białecki. Ja myślę, że nie po raz pierwszy w tym zestawieniu w Braniewie, bo jeszcze na pewno wiele rzeczy od

0: schowają się pod krzakiem.
1: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki. Sięga po jaskółcze ziele. Łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie. Jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko. Późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
0: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
1: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
0: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
1: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
0: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
1: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
0: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
1: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
0: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
1: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
0: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
1: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób,

0: widzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
1: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
0: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie, co zrozumiano dopiero później.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się Jasnowic. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
0: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze. A w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
1: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
0: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
1: Może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
1: Skoro znane już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego, a jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
0: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo, aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
1: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
0: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
1: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
0: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
1: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
0: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
1: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
0: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje, co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
1: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
0: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
1: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
0: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
1: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
0: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
0: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Chlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
1: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
0: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
1: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
0: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1940

0: 2008 roku ucieka z prabud w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
1: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy. Trzeba też przechytrzyć system.
0: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach. Używa fałszywego nazwiska. Stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
1: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
0: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
1: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
0: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
1: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
0: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
0: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
1: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
0: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
1: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
0: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
1: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
0: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. Klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
1: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
0: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
1: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
0: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
1: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
0: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
1: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
0: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
1: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
0: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
1: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
0: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał je pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
1: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę,

0: Ale gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
1: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym. I że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego Jasnowic powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy, z serdecznym współczuciem.
0: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
1: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
0: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
1: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny Jasnowic, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
0: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
1: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: W Radio Eska gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka, pana Damiana Kraśnickiego. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej się okrągłej rocznicy operacji Fromborg 1001. Panie burmistrzu, na początek, rzeczy niebywała w skali kraju. Fromborg ma, okazuje się, większą liczbę honorowych obywateli niż mieszkańców.
4: Mimo iż urząd statystyczny mówi o tym, że we Fromborku na koniec 2025 roku było ponad 3000 osób, to tak fizycznie podejrzewamy, że jest nas w mieście i w gminie około 2900 osób, a ponad 2900 osób to nasi honorowi obywatele.
3: No to wyjaśnijmy słuchaczom, skąd bierze się tak duża liczba honorowych obywateli.
4: 60 lat temu w celu zorganizowania obchodów rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 73 roku, kilka lat wcześniej powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia. Że nasze miasto po II wojnie światowej zostało w blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 65 roku zorganizowania operacji 1001 Fromborg. Taka operacja w 66, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji w Fromborku się odbyła.
3: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
4: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
3: 1966 rok startuje operacja Fromborg 1001. Ile trwała ta akcja?
4: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią także, że był to rok 7, że rok 6 był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500-letniej.
3: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
4: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które 3 turnusy w całej operacji 1001 Fromborg miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborka. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
4: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie, ta światowej, tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało. Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób, a co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się od

0: rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
1: Czy zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
0: Głównym zadaniem, które było zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane, to była odbudowa, czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać.

dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać.

budowa, czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać.

0: naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane, zniszczone, bądź całkowicie zunicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowywane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromborg, przywrócenie Fromborga na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
1: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
0: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie tylko zapraszamy honorowych obywateli Fromborga, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Fromborg, a tytułu honorowego obywatela Fromborga nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem. Wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
1: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej. A czy honorowi obywatele Fromborga również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
0: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromborga, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak. Nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy. Nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Tegoroczne spotkanie 60. rocznicy od rozpoczęcia operacji 1001 Fromborg zapraszamy serdecznie 7-9 sierpnia 2026 do Fromborga. Gorąco zapraszam.
2: SK Elbląg News.
3: Krzysiek Jaworski, dzisiaj do elbląskiej redakcji Radia SK w Elblągu przybyła elbląska pisarka Anna Pepnińska, a pojawiła się z okazji kolejnej swojej publikacji.

0: Pierwsza książka to napisałam ją dopiero po przejściu na emeryturę, kiedy mogłam zrobić sobie rachunek sumienia ze swojego życia i się rozliczyć z tymi wszystkimi, którzy mi w życiu dokuczali, bo literat ma taką szansę, że może się pod postacią personifikacji jakichś tam osób może się zemścić. Nie jestem mściwa, ale należało im się.
1: Ta pierwsza książka to była książka taka prawdziwa, powiedzmy.
0: Taka była z życia o karczach ludzkich, które posiadając jeszcze korzenie, nie posiadają już zewnętrznej warstwy, a trzeba je jednak przy życiu utrzymywać, czyli o domach pomocy społecznej i zaangażowaniu personelu medycznego, tego personelu, który całym sobą jest człowiekiem.
1: No, bo pani jest z wykształcenia pielęgniarką.
0: Jestem pielęgniarką, pracowałam również jako nauczycielka, ale zawodów umie niemało.
1: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
0: Najważniejsze miłosne oczywiście.
1: Ta pierwsza książka nosiła tytuł?
0: Karczowiska.
1: A kolejna?
0: Żuławska baba, kolejna, Poletko, następna. Nie będziemy omawiać o każdej.
1: Czy była Andzia?
0: Andzia była, tak, bardzo mi miło, pani Krzysiu.
1: A ta najnowsza?
0: A ta najnowsza się nazywa Od Bambika do Wojtka. Bambik, wiadomo, to jest takie nowe słowo, które określa dzieci nieprzystosowane społecznie, dzieci, które nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, które są takie inne. Te moje dzieci, bohaterowie mojej książki byli o tyle inni, że byli wychowani w tradycji wysokiej kultury. Ich rodzice, mama była wirtuozką skrzypiec, ojciec był zasoby leśne, tam zawiadował, czyli tam leśnik, czy leśniczy, czy jak to się to nazywa. W każdym razie w domu panowała tradycja i kultura ta wyższa, tak zwana. No i ale te dzieci mieszkały głęboko w Leśniczówce na wsi i bardzo trudno im się było odnaleźć w realiach szkoły miejskiej. Były z początku bardzo prześladowane ze wszystkimi tymi aspektami, które są dzisiaj modne. Z prześladowaniem, z dokuczaniem, ale mądrzy rodzice spowodowali, że dzieci, zapraszali dzieci na różne takie imprezy okolicznościowe, takie jak kulik, jak wykopki, ognisko, takie rzeczy, i te dzieci przylgnęły do wsi i nabrały szacunku do tego Wojtka i jego siostry Wiki, ponieważ te dzieci posiadały wiedzę i potrafiły się odnaleźć. Mimo wszystko do tego stopnia, że Wojtek został gospodarzem klasy.
1: Może nie zdradzajmy wszystkiego.
0: Zostawiłam zostawiłam możliwość czytelnikowi kilka stron, żeby uzupełnił tę fabułę. Także to jeszcze taki myk jest.
1: Mhm. Czy to jest taka książka z cyklu tych mądrych książek dla dzieci?
0: Mam wrażenie, że mądra. Tak oceniono, bo ja sama to po prostu sentymentalnie podchodzę. Mam dwie wnuczki, które po przeczytaniu jedna z nich oczytana, bo chyba czwarte miejsce w Polsce ma pod względem czytelniczym. Tak, więc jest oczytana i ona przeczytała i powiedziała: babciu, to jest fajna książka, tylko tak dużo ma takich mądrych słów, ale ja wszystko zrozumiałam. A to znaczy, że każdy zrozumie, bo ja przy okazji tych słów wyjaśniałam, co one znaczą. Zależało mi na tym, żeby książka miała klimat tak, jak kiedyś miały książki, czarno-białe. Tak, no i jeszcze udało mi się przemycić tam trochę poezji, którą uwielbiam, a której nikt nie chce czytać. A w takiej książeczce dla dzieci, między innymi, znalazło się i trochę wierszy.
1: A dlaczego akurat pomysł na tego typu fabuła?
0: Dlatego, że prześladowało mnie to, co przeżywają moje wnuczki. One są przystosowane, one sobie dają radę, one są wielkomiejskie. Ale to, co się dzieje w grupie rówieśniczej, ta rywalizacja, to zagubienie i jeszcze ta izolacja jedno od drugich. One przecież siedzą nieustannie w grach. One nie wychodzą z domu. No, akurat mam mądrą córkę, która dba o to, żeby dzieci miały rowerki, hulajnogi, żeby przebywały z rówieśnikami, robi jakieś tam różne bajbyszają, czy jakoś tam imprezy dla dzieci, które integrują.
1: A nie tylko telefon komórkowy. Myśli pani, że jest potrzeba, żeby takie książki pojawiały się na rynku wydawniczym?
0: Oczywiście, że tak, bo ja tęsknię za tą książką, która miała klimat, która była czarno-biała. Bo teraz są dzieci tak przebodźcowane tymi kolorami, zapachami, smakami i różnymi sztuczkami, które mają przyciągać dzieci, że taka książka, szara książka, jeszcze uświadamiająca dzieciom, że ich rodzice też byli dziećmi. Taka książka powinna przemówić, tylko brakuje właśnie takiego czegoś tak zwanego jak dystrybucja, bo dotychczasowe książki udało mi się szczęśliwie wydać dzięki pomocy miasta, stypendium,

0: za jakiś tam konkurs, a tym razem wydałam ją sama i dlatego jest moim najukochańszym dzieckiem. Urodziłam ją sama.
1: Jeszcze raz przypomnimy, gdzie szukać książki, jak się nazywa?
0: Od Bambika do Wojtka, autor Anna Peplińska. Szukać tymczasem w internetowych księgarniach, ale tuż wkrótce, i w Bibliotece Elbląskiej można wypożyczać.
1: Polecam serdecznie czytanie książek w ogóle, a zwłaszcza tej najnowszej książki, publikacji elbląskiej autorki Anny Peplińskiej, Od Bambika do Wojtka. Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
3: W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do XVI-wiecznego Elbląga, gdzie narodziły się śmiałe plany budowy polskiej floty wojennej i gdzie powstawał okręt, który miał stać się jej symbolem – Smok. Właśnie tam powstawał okręt znany jako Smok. Był to pierwszy okręt budowany specjalnie dla polskiej floty, a nie przerabiany ze statku handlowego. Nazwa Smok jest przypuszczeniem historyków. Wywodzi się z galionu w kształcie głowy smoka umieszczonego na dziobie. Taka rzeźba miała symbolizować siłę, odwagę i ambicje władcy. Inicjatorem budowy był król Zygmunt II August. Zamówił on w Elblągu galeon oraz dwie mniejsze jednostki pomocnicze. Jedną z nich była jednomasztowa fregata, drugą był bat, czyli lżejsza łódź do zadań pomocniczych. Te trzy jednostki miały stać się zalążkiem polskiej floty. Celem była obecność Rzeczypospolitej na Bałtyku i wzmocnienie pozycji w handlu oraz obronie portów. Elbląg, położony przy drodze wodnej na Zalew Wiślany, był naturalnym miejscem takiego przedsięwzięcia. Do budowy sprowadzono z Wenecji mistrza Domenica Zawiacella. Wenecja była wówczas jednym z najważniejszych morskich ośrodków Europy. Zawiacelowi pomagał Giacomo Salvadore, również wywodzący się z weneckiej tradycji szkutniczej. Nad finansami i organizacją czuwał z ramienia Komisji Morskiej Jan Bąkowski. Stępkę pod galeon położono 21 czerwca 1570 roku. 25 listopada tego samego roku budowę przerwano na zimę. Mróz, śnieg i problemy z dostawami materiałów uniemożliwiały dalsze prace. Do marca 1571 roku stocznia praktycznie nie działała. 14 czerwca 1571 roku okręt został zwodowany. Dla mieszkańców Elbląga była to duża uroczystość. 15 marca 1572 roku Jan Bąkowski rozliczył rachunki z budowy. Oznaczało to zakończenie zasadniczej części prac. W tym czasie Domenico Zawiacello opuścił Polskę. Prace wykończeniowe prowadził dalej Giacomo Salvadore. Planowano uzbroić okręt, wyposażyć go i postawić maszty z żaglami. Działa zostały już wcześniej zakupione. 7 lipca 1572 roku zmarł król Zygmunt II August. Po śmierci monarchy prace przy smoku zostały przerwane. Brak woli politycznej sprawił, że okręt nigdy nie otrzymał dział ani pełnego wyposażenia. Galeon, który miał symbolizować narodziny polskiej floty, stał się symbolem niespełnionych ambicji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: Przez długi czas powtarzano, że galeon Smok spłonął podczas ataku gdańszczan na Elbląg w 1577 roku. Nowsze ustalenia historyków wskazują jednak, że okręt nie spłonął, lecz został wycofany w górę rzeki Elbląg. Przesunięto go w bezpieczniejsze miejsce, z dala od działań wojennych. Podczas tego manewru zrąbano jego maszty, aby był mniej widoczny i mniej atrakcyjny jako cel. Pozostał więc potężny kadłub stojący wyżej na rzece, jak uśpiony olbrzym. Niewykończony galeon ostatecznie rozebrano pomiędzy 1584 a 1588 rokiem. Przez lata stał, niszczał, aż uznano, że nie ma sensu go dalej utrzymywać. Cenne drewno i elementy wyposażenia wykorzystano ponownie w innych budowach i naprawach. Los dwóch mniejszych jednostek pomocniczych, zbudowanych wraz ze Smokiem, pozostaje nieznany. Wiadomo jedynie, że obie służyły w 1572 roku, prawdopodobnie pływając po Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Zniknęły z dokumentów, pozostawiając po sobie tylko krótkie wzmianki. Nie znamy też dokładnego wyglądu Smoka, bo nie zachowały się plany, rysunki ani szczegółowe opisy. Wiadomo jedynie, że był galeonem, dużym, wielopokładowym statkiem o wysokiej rufie i bogatych nadbudówkach. Historia Smoka pełna jest białych plam, mimo że znamy kilka kluczowych dat. Stępkę położono 21 czerwca 1570 roku. Wodowanie odbyło się 14 czerwca 1571 roku. 7 lipca 1572 roku zmarł król, co przerwało plany związane z okrętem. Brak rysunków, opisów i relacji z prób morskich sprawia, że Smok pozostaje jednym z najbardziej niedopowiedzianych rozdziałów elbląskiej historii. Galeon Smok, budowany w Elblągu, miał zmienić układ sił na Bałtyku i stać się początkiem polskiej floty. Lecz ostatecznie nigdy nie doczekał się chwały na morzu. Sam fakt jego powstawania pokazuje, jak ważnym ośrodkiem był Elbląg w XVI wieku, gdzie spotkały się królewskie ambicje, wenecka

0: wiedza szkutnicza i praca miejscowych rzemieślników. Choć projekt zakończył się niepowodzeniem, pozostawił po sobie nowe technologie, doświadczenia i kontakty, które wzbogaciły lokalnych mistrzów. Dziś smog żyje głównie w dokumentach, hipotezach historyków i miejskiej pamięci, stając się częścią tożsamości Elbląga.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
2: Skoro znany już narodziny i upadek elbląskiego smoka, to brzmi to jak początek dobrej legendy. To był naprawdę smok, czy tylko nazwa okrętu?
0: To była nazwa umowna wielkiego okrętu wojennego dla polskiej floty, zwanego Galeonem Zygmunta Augusta. Smok wziął się od rzeźby smoczej głowy na dziobie, która zrobiła na mieszkańcach Elbląga ogromne wrażenie.
2: Czyli Elbląg miał swojego własnego morskiego potwora. Kiedy ten smok pojawił się nad rzeką?
0: W drugiej połowie XVI wieku. Król Zygmunt II August uznał, że Polska potrzebuje floty wojennej, więc zamówił duży okręt i dwie mniejsze jednostki. Stępkę położono w Elblągu 21 czerwca 1570 roku. To był początek budowy pierwszego w pełni zaplanowanego okrętu dla polskiej floty i zalążek całej marynarki.
2: Wenecjanie w Elblągu? Kto dokładnie odpowiadał za budowę?
0: Głównym mistrzem był Domenico Zavazzello z Wenecji. Pomagał mu Giacomo Salvadore, a nad całością czuwał przedstawiciel Komisji Morskiej, Jan Bąkowski. Zimą pracę wstrzymano z powodu trudnych warunków.
2: Czyli nawet smok musiał poczekać na lepszą pogodę. A kiedy wreszcie trafił na wodę?
0: Zwodowano go 14 czerwca 1571 roku. Rok później, 15 marca 1572 roku, Bąkowski rozliczył rachunki, a Salvadore wciąż dopracowywał detale, uzbrojenie i wyposażenie.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
2: Brzmi jak historia, która zmierza do wielkiego debiutu na morzu. I tu pewnie pojawia się jakieś ale.
0: Niestety tak. 7 lipca 1572 roku zmarł Zygmunt II August, główny orędownik budowy floty. Bez jego wsparcia prace przy okręcie praktycznie stanęły. Smok nigdy nie został ukończony i nie wszedł do regularnej służby.
2: Czyli cała ta energia, pieniądze, wiedza z Wenecji i okręt, który nie wypływa na wielkie wyprawy. Co się z nim stało później?
0: Przez długi czas powtarzano, że smok spłonął podczas ataku gdańszczan na Elbląg w 1577 roku. Nowsze badania wskazują jednak, że wycofano go w górę rzeki Elbląg, aby uniknął zniszczenia. Podczas wycofywania zrąbano mu maszty, a ostatecznie rozebrano go pomiędzy 1584 a 1058 rokiem. Zniknął po cichu, bez wielkiej bitwy i spektakularnego zatonięcia.
2: Czyli mamy okręt jak bohater legendy. Wiadomo, że istniał, ale szczegóły giną we mgle. Wspomniała się, że nawet co do jego typu są wątpliwości.
0: Tu właśnie pojawia się spór. Część badaczy uważa, że był to klasyczny galeon z kilkoma pokładami artyleryjskimi. Inni sugerują trzyrzędową galerę. Brakuje planów, opieramy się na opisach. Nawet nazwa smok jest domniemana, od galionów w formie głowy smoka. Oficjalna nazwa się nie zachowała.
2: A co z jego rozmiarami? To miał być naprawdę taki kolos?
0: Relacje XVI-wiecznych Elblążan mówią, że był znacznie większy od znanych im statków. W polskiej flocie dominowały jednostki około 200 łasztów, a smok mógł mieć od 350 do nawet 389 łasztów. Jak na tamte czasy i port w Elblągu, to była imponująca skala.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
2: 36 beczek smoły brzmi jak zapach, który musiał unosić się nad całą stocznią. A jak liczna miała być załoga takiego smoka?
0: Szacuje się, że załoga liczyła około 350 ludzi, w tym 240 żołnierzy piechoty morskiej, uzbrojonych w hakownice, arkebuzy i muszkiety, a także marynarzy, artylerzystów, oficerów i nawigatorów. Taki okręt był pływającą społecznością, która musiała działać jak dobrze zgrany organizm.
2: Skoro mówimy o artylerzystach, to przejdźmy do dział. Jak uzbrojony był ten smok?
0: Uzbrojenie robi wrażenie nawet dziś. Główna artyleria burtowa to 12 feldschlang o masie 8 funtów i 14 quaterschlang o masie 2,5 funta. Na dziobie dwa notschlangi o masie 16 funtów, na rufie dwie kartauny o masie 25 funtów, do tego 6 folgerzy o masie 9 funtów oraz artyleria flankująca z lżejszymi działami. Taki zestaw pozwalał prowadzić ogień w różnych kierunkach i na różnych dystansach.
2: To brzmi jak pływająca bateria artyleryjska, a jednak ten potencjał nigdy nie został w pełni wykorzystany na morzu.
0: I to jest najbardziej gorzka część tej historii. Ambitny projekt, nowoczesna konstrukcja, silne uzbrojenie, a zabrakło politycznej ciągłości. Śmierć króla zatrzymała rozwój floty. Smok stał się symbolem niewykorzystanej szansy i zakończył życie w ciszy, rozebrany gdzieś w górze rzeki.
2: Z drugiej strony sama pamięć o nim jest dziś ważna. Dla Elbląga to przecież kawałek lokalnej

0: tożsamości.
1: Ta historia pokazuje, że Elbląg był miejscem wielkich morskich planów. W XVI wieku powstał tu okręt przewyższający znane wtedy jednostki i na trwałe zapisał się w dziejach miasta oraz polskiej myśli morskiej.
0: I w ten sposób smog z Elbląga wraca. Może nie na fale morskie, ale na fale radiowe.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
0: Skoro znamy już historię smoka z Elbląga, niedokończonego galeonu Zygmunta Augusta, to zobaczmy krok po kroku, jak narodził się ten niezwykły, a dziś prawie zapomniany projekt.
1: W centrum tej opowieści stoi galeon, który miał być dumą Rzeczpospolitej i powstawał właśnie w Elblągu, z dala od niechętnego królewskim okrętom Gdańska.
0: Wszystko zaczyna się od królowej Bony Swoccy i konfliktu z jej synem Zygmuntem Augustem, który niespodziewanie otwiera drogę do marzeń o polskiej flocie.
1: Bona, skłócona z królem, wyjeżdża do Bari, a towarzyszy jej wojewoda pomorski Szymon Świetki, który oficjalnie stoi po stronie królowej, lecz w rzeczywistości działa na prośbę monarchy.
0: W pewnym momencie Świetki żegna królową i polskie

0: historia pokazuje, że Elbląg był miejscem wielkich morskich planów. W XVI wieku powstał tu okręt przewyższający znane wtedy jednostki i na trwałe zapisał się w dziejach miasta oraz polskiej myśli morskiej.
1: I w ten sposób smog z Elbląga wraca. Może nie na fale morskie, ale na fale radiowe.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
1: Skoro znamy już historię smoka z Elbląga, niedokończonego galeonu Zygmunta Augusta, to zobaczmy krok po kroku, jak narodził się ten niezwykły, a dziś prawie zapomniany projekt.
0: W centrum tej opowieści stoi galeon, który miał być dumą Rzeczpospolitej i powstawał właśnie w Elblągu, z dala od niechętnego królewskim okrętom Gdańska.
1: Wszystko zaczyna się od królowej Bony Sfotcy i konfliktu z jej synem Zygmuntem Augustem, który niespodziewanie otwiera drogę do marzeń o polskiej flocie.
0: Bona, skłócona z królem, wyjeżdża do Bari, a towarzyszy jej wojewoda pomorski Szymon Świetki, który oficjalnie stoi po stronie królowej, lecz w rzeczywistości działa na prośbę monarchy.
1: W pewnym momencie Świetki żegna królową i polskie

0: Domenika Zawiazellego i namówić go, aby przyjechał do Polski i zbudował królowi flotę.
1: Czyli polski urzędnik w renesansowej Wenecji szuka mistrza od okrętów, a w tle pojawia się wielki plan. Rzeczpospolita z prawdziwą flotą wojenną, a nie tylko z kaprami i wynajętymi statkami.
0: Zawiazelli przyjmuje zaproszenie, choć zadanie jest ogromne. Flota ma utrudnić życie Iwanowi Groźnemu, odciąć Rosję od morza, wyrównać szanse w starciach z Danią i Szwecją oraz chronić handel zbożem.
1: Dotychczasowy system oparty na flocie kaperskiej miał wiele wad, więc królewski okręt w Elblągu miał być początkiem czegoś nowego, bardziej uporządkowanego i nowoczesnego.
0: Gdańsk widział w państwowej flocie zagrożenie dla własnych interesów, więc Zygmunt August kieruje wzrok na lojalny Elbląg, gotowy na nowe wyzwania.
1: Elbląg dostaje szansę, aby stać się kolebką polskiej floty wojennej, a wszystko rusza formalnie, gdy król w 1570 roku wydaje Komisji Morskiej polecenie budowy galeonu, który ma być wizytówką nowej potęgi.
0: W Malborku powstaje model okrętu. Późną wiosną ruszają prace w elbląskiej stoczni, nadzorowane przez Jana Kostkę, a z ramienia króla budową zarządza Jan Bąkowski przy wsparciu Mikołaja Eichstetta.
1: 14 czerwca 1571 roku, w Dzień Bożego Ciała, uroczyście spuszczono na wodę kadłub galeonu, a Elbląg świętował jak w Wenecji, w poczuciu, że rodzi się coś przełomowego dla Rzeczypospolitej na Bałtyku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: 5 października Jan Kostka sprawdza postępy budowy galeonu i jest zadowolony. A główne prace kończą się 15 marca 1572 roku przy koszcie ponad 7210 zł i 24 groszy. To dwumasztowy żaglowiec o ładowności około 400 ton z kajutami na dziobie i rufie, planowanym uzbrojeniem artyleryjskim i rzeźbą smoka na dziobie, która prawdopodobnie dała mu nazwę Smok.
1: Czyli w elbląskim porcie staje Smok Zygmunta Augusta, gotowy, aby straszyć wrogów na Bałtyku, przynajmniej w założeniach.
0: Historycy nie są pewni, czy nazwa Smok funkcjonowała już oficjalnie, ale rzeźba smoka pod dziobem jest wymowna, a muzealne rekonstrukcje pokazują, jak imponująco ten okręt mógł wyglądać. Równolegle powstają też dwie jednostki pomocnicze, bat oraz fragada, z żaglami i wiosłami, która miała działać bardziej elastycznie.
1: Fragada przechodzi próby, płynie z 7-osobową załogą w stronę Helu i do Pucka, a sam galeon czeka w Elblągu na dalsze wyposażenie i rozkaz Komisji Morskiej, by wysłać go do Gdańska. Lecz ten rozkaz nigdy nie nadchodzi. 7 lipca 1572 roku Zygmunt August umiera bezpotomnie. Zaczyna się bezkrólewie, a państwo zajmuje się walką o tron, a nie morską blokadą Rosji.
0: Prace nad Smokiem zostają przerwane. Działa już zakupiono, ale nigdy nie trafiły na pokład. Okręt stoi bezużyteczny, a kolejne lata przynoszą powolną degradację i rozbiórkę na deski.
1: Można sobie wyobrazić Szymona Świeckiego, który szukał szkutnika w Wenecji i wierzył w polską flotę, patrzącego na rozbierany kadłub w Elblągu i myślącego, że brak silnej obecności na morzu kiedyś się zemści.
0: Historia Smoka pokazuje, że w Rzeczypospolitej były śmiałe wizje morskiej potęgi, ale zabrakło ciągłości politycznej, konsekwencji i stabilnego finansowania, a śmierć jednego władcy potrafiła zatrzymać program, który mógł zmienić układ sił na Bałtyku.
1: Dzisiaj, gdy w Elblągu patrzy się na rzekę i myśli o historii miasta, łatwo zapomnieć, że właśnie tutaj powstał okręt, który miał być początkiem królewskiej floty, a stał się symbolem niewykorzystanej szansy.
0: W tej opowieści spotykają się wielka polityka Jagiellonów, lokalna energia Elbląga, ambicje Zygmunta Augusta, talent włoskiego szkutnika i codzienna praca robotników, którzy budowali kadłub, nie wiedząc, że ich dzieło nigdy nie wypłynie na szerokie wody.
1: Zostaje więc pamięć o pływającym smoku Zygmunta Augusta, który prawie wyruszył z Elbląga na Bałtyk, a ostatecznie rozpadł się na deski. Oraz pytanie, jak inaczej potoczyłyby się dzieje regionu i całej Rzeczypospolitej, gdyby ten jeden galeon dostał wreszcie rozkaz wyjścia w morze.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie. Siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną.
4: Witam serdecznie Państwa.
3: I z siostrą Klarą.
4: Witam, szczęść Boże.
3: Jak wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
4: Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup warmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że coś takiego było na stulecie.

0: motoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
1: Nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie. Dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty, mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
2: A we wnętrzu mieszkają m.in. właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
0: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek. Czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi, albo osoby starsze, lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru, a też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny, też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
2: Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką Katarzynek w Polsce?
0: No tak, od kiedy powstała polska prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania, takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich Katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które, na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle. Raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to jest jednak kolebka zgromadzenia. Tutaj działała błogosławiona Regina Protman. Ten dom, no to jest takie serce nas wszystkich i bardzo nas cieszy, kiedy się te przyjeżdżają, kiedy my możemy zobaczyć, co one robią na całym świecie, one patrzą na nas i zawsze przewija się to słowo Braniewo.
2: Siostry Katarzynki z Braniewem związane są, jak Państwo słyszeliście, od kilkuset lat, a ze współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać Was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
1: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
2: Patronka Braniewa.
1: Patronka Braniewa, tak, to jest no coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego, nie tylko w kościele, ale w historii.

0: nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami, uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztoru, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
1: Pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
0: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
1: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy.
1: Będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio.
0: I to będzie naprawdę coś niesamowitego. Coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
1: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
3: SK Elbląg News.
4: Studio Radia SK gościmy pana Marka Kamę, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego, który opowie nam o największej tegorocznej imprezie rowerowej, która startuje już jutro o 20. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
4: Maraton Elbląski 780. Proszę powiedzieć, co kryje się pod tą nazwą?
5: Pewnie nasi słuchacze wiedzą, że Elbląg w tym roku obchodzi 780. rocznicę nadania praw miejskich. No, nie będę ukrywał, że jak tą liczbę usłyszałem w zeszłym roku, na jesieni, późną jesienią, no to tak trochę się w duchu uśmiechnąłem, pomyślałem sobie, że taka liczba nie może w moim wykonaniu przejść bez żadnego echa. No i pomyślałem sobie, że jest to dystans, no niebagatelny, ale możliwy do przejechania rowerem. No i stąd od idei do realizacji spróbujemy pokonać dystans 780 km. Żeby promować nasze miasto, żeby pokazać, że jest to jedno z najstarszych miast w Polsce. Bardzo ciekawe miasto, z piękną historią. W ten nietypowy sposób myślę, że kilkanaście osób wybierze się ze mną w podróż.
4: Jak będzie przebiegała trasa tego maratonu?
5: W skrócie mówiąc, ruszamy z Elbląga. Pierwsze okrążenie długości 430 km robimy przez Warmię, Mazury, krainę Kanału Elbląskiego, czyli jedziemy na wschód. Na wysokości Mrągowa, Bartoszyc będziemy zawracali. Tak jak wspomniałem, na 430 km wrócimy do Elbląga. I to jest jakby krótszy dystans tego maratonu. Kto będzie już miał wtedy dość, kto będzie miał ochotę tylko takie wyzwanie podjąć, też niebagatelne, no ale oczywiście mniejsze, no to wtedy w Elblągu zostanie. A kolejna runda będzie prowadziła na Kaszuby, w okolicy Bytowa, gdzie zawrócimy. No i po zawrotce wrócimy do Elbląga i wtedy domkniemy drugą pętlę dystansem 780 km.
4: Czy są zapisy na ten maraton? Jak byli chętni, to w jaki sposób mogą się zgłaszać?
5: Już mówię, tak. Zapisów jako takich nie prowadziliśmy. Impreza będzie rozegrana na zasadach koleżeńskich, bez całych

0: formalności bez oficjalnego organizatora. Zapisy były prowadzone przez jakiś czas w celu wykonania medali, tak żeby jednak żeby jakaś pamiątka z tego wydarzenia została dla uczestników. Medale są w dwóch wersjach, właśnie za dystans 430 i za 780 km. Na dystans 780 już akurat lista na medale jest wyczerpana, natomiast krótszy dystans, jeszcze kilka miejsc zostało. Tak jak wspomniałem, zapisów nie ma, wystarczy po prostu przyjść, mieć sprawny rower, mieć silne postanowienie przejechania któregoś z tych dystansów i ruszenia z nami. Startujemy 19 czerwca o godzinie 20 spod napisu Elbląg na ulicy Wodnej. Dodam, że limit czasu taki organizacyjny, nikt tego oczywiście nie będzie w jakiś sposób radykalny weryfikował, jest to 50 godzin, także do niedzieli do godziny 22 myślę, że uda się nam górny dystans pokonać, nawet jakby pogoda chciała trochę to utrudnić.
1: 50 godzin w siodełku, to naprawdę brzmi imponująco.
0: No tak, to są dwie doby, oczywiście z przerwami, z postojami. Startujemy o godzinie 20. Myślę, że pierwsza noc no to będzie przejechana na rowerach. Druga noc, no to już trzeba będzie gdzieś na trasie znaleźć nocleg, przespać się, odpocząć parę godzin i potem kontynuować jazdę.
1: Ze swojego doświadczenia proszę powiedzieć takim no, najszybszym zawodnikom, ile zajmie pokonanie tej trasy?
0: No jakby ktoś naprawdę ostro ruszył od samego początku, to przy średniej 30 km na godzinę, no to lekko ponad dobę cały dystans może przejechać z bardzo małą liczbą przerw i odpoczynku.
1: No to jest ekstremalny przejazd, więc no nie dla każdego. Trzeba się do tego w jakiś sposób przygotować albo no po prostu być już takim mocno zaawansowanym rowerzystą.
0: Tak, no nie da się ukryć, że na dystans główny 780 km, no to raczej nikt, kto ma od niedawna rower, no w ciągu tygodnia, dwóch nie da rady się przygotować. To by groziło po prostu kontuzją i lekką utratą zdrowia. Natomiast dystans 430 km, jeżeli ktoś ma regularny kontakt z siodełkiem, jest do przejechania i tutaj myślę, że pogoda będzie miała decydujące znaczenie, czy jakieś osoby się właśnie ujawnią w tygodniu imprezy i przyjdą po prostu na start i pojedziemy.
1: Proszę powiedzieć, ile na chwilę obecną osób zadeklarowało udział w tym maratonie?
0: Na główny dystans 10 osób i tyle też właśnie mamy medali przygotowanych i 3 osoby na krótki dystans. Mamy też przygotowane 10 medali.
1: Jak Państwo słyszeliście, jest jeszcze miejsce dla 7 wspaniałych. Warto rozważyć tę propozycję. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury, do Krosna koło Ornety.
4: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
3: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
4: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
3: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
4: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
3: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
4: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
3: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
4: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
3: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
4: Budowane przez około 50 lat,

0: Służą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są cztery kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
1: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
0: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z dwioma wieżami, płaskorzeźbą Nawiedzenia świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
1: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
0: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
2: Tematy ważne i ciekawe.
1: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
0: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
1: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
0: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
1: Jak poradzono sobie z tą stratą?
0: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a kult maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
1: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
0: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
1: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
0: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
1: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
0: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
1: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
0: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
1: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
0: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą, a na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
1: Stały kapelan to już wyraźny sygnał.

0: 1710 do 1714 zmieniono bieg drwęcy warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
1: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
0: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
1: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
0: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
1: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
0: Najpierw rzeka przynosi znak, potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. Powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
1: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
0: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
1: Dla kogoś, kto dziś przejeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
0: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
1: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
0: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
1: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
0: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle po środku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
1: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
0: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale nie chęci.
1: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
0: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
1: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
0: W środku było prawie pusto. Przewinęły się 3 osoby. Potem została tylko starsza kobieta, doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
1: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
0: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
1: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
0: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
1: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak

0: małej miejscowości.
1: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak, zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia z Fromborka. Dokładnie jesteśmy na wzgórzu katedralnym w wieży Radziejowskiego i tym razem w tej wieży spotkaliśmy niespodziewanych gości. To ekipa filmowa, aktorzy, akustycy, oświetleniowcy i reżyserka i scenarzystka, dobrze nam znana Alicja Sokół z Braniewa. Alicja Sokół i ekipa realizują we Fromborku film promocyjny serialu audio pod tytułem Tunele. O szczegółach właśnie w tej chwili opowiemy. Witam Cię, Alicja, bardzo serdecznie i wytłumacz, co tak naprawdę tutaj robicie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy we Fromborku po to, żeby nakręcić film promocyjny do serialu audio dla MPIC Go pod tytułem Tunele. Opowiada nam historię trójki młodych ludzi, którzy po pierwsze przyjaźnią się ze sobą od lat. Historia zaczyna się w momencie, kiedy jeden z głównych bohaterów, Niko, natrafia na informację o sieci tuneli pod Fromborkiem i tam postanawia się wybrać. Cała historia kręci się wokół kosmosu, wokół przyjaźni i jest to też historia grozy, tak można też powiedzieć, bo historia toczy się w ciemnych tunelach. No i dlaczego serial audio? Zdecydowałam się na taką formę, dlatego że właśnie ten mrok, ciemność tuneli myślę, że idealnie przechodzi właśnie w serialu audio. Możemy zamknąć oczy, włożyć słuchawki i przenieść się z naszymi bohaterami do Fromborka, właściwie pod Frombork.
3: Dla nas najważniejsze jest to, że właśnie akcję swojego słuchowiska, audycji postanowiłaś umieścić we Fromborku.
4: Tak, wiele moich projektów ma początek na Warmii. To miejsce mnie inspiruje od zawsze, przyroda. Tak samo jak w moim poprzednim filmie Mój brat rybak. Wracam do tych rejonów z wielką chęcią i staram się pisać właśnie patrząc na otaczający nas Zalew Wiślany, na to piękne niebo, gdzie Mikołaj Kopernik odkrył teorię heliocentryczną. Uważam, że to jest niesamowite i magiczne, że właśnie na naszym niebie to się wydarzyło. I zawsze jak wracam z Warszawy też, to mam takie poczucie, że to niebo jest tutaj bardziej widoczne i to mnie zawsze inspiruje do jakichś takich moich dalszych poczynań.
3: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o szczegółach tego dzieła, ale tymczasem przejdziemy do aktorów, którzy biorą udział w tym słuchowisku, w tej powieści audio. Są to młodzi ludzie, których poprosimy o przedstawienie się.
5: Dzień dobry, ja się nazywam Bruno Błachbar.
6: Cześć, ja się nazywam Antonina Zatoń.
7: A ja się nazywam Janek Skardina.
3: Jak to się stało, że trafiliście do tego serialu?

0: Interesował mnie cały projekt i cieszę się, że miałem szansę właśnie przyjąć tą propozycję.
1: Ja tak naprawdę podobnie, też dostałam scenariusz, propozycję i no moim zdaniem bardzo fajny projekt i bardzo fajne doświadczenie.
2: Czyli krótko mówiąc, jesteście już wschodzącymi gwiazdami, które gdzieś tam już w świecie filmowo-radiowo-powieściowym brały udział. Zresztą tutaj kolega, nie możemy tego pominąć, jest synem aktorki Kamili Bar. Zresztą mama czeka tam na ciebie na dole, widziałam.
0: Czeka, tak, przyjechała ze mną tutaj do Fromborka.
2: Pilnuje.
0: Pilnuje.
2: I to nie jest twoja pierwsza rola. Miałeś już role filmowe, chociażby w filmie Ministranci, prawda?
0: Tak, miałem okazję brać udział w kilku takich projektach.
2: I co, idziesz w ślad rodziców?
0: Mam nadzieję.
2: Podoba ci się to?
0: Bardzo, tak.
2: A wam jak się podoba udział w takich przedsięwzięciach?
1: Mi się bardzo podoba, można poznać dużo fajnych, ciekawych osób, no i naprawdę super doświadczenie, no.
2: W jaką rolę się tutaj wcielasz?
1: Wcielam się w rolę Leny, która jest zbuntowana, ma 15 lat i...
2: I jest zbuntowana!
1: Zbuntowana, dokładnie.
2: Jak prawdziwa nastolatka.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: Jesteście teraz we Fromborku, nagrywacie film promocyjny do tego przedsięwzięcia. Czy to wasza pierwsza wizyta we Fromborku i jak wam się tu podoba?
3: To jest moja pierwsza wizyta, jest tutaj przepięknie. Nie wiedziałem, że Mikołaj Kopernik tutaj robił swoje czyny, więc to było ciekawe. Ale jest tu przepięknie, jest taki piękny widok na Zalew Wiślany. Fajnie, fajnie tu.
1: Ja również jestem pierwszy raz we Fromborku i ja w ogóle jestem bardzo związana z polskim morzem. Jest tu naprawdę cudownie, świeże powietrze, super.
2: A Mikołaj Kopernik był w rejonie waszych zainteresowań do tej pory? Interesowałeś się na przykład Mikołajem Kopernikiem?
0: Szczerze powiedziawszy, jak byłem jakoś w przedszkolu i tak do drugiej klasy, to na wyrywki znałem znaczną większość wiedzy o kosmosie, która jest jakoś szeroko w miarę dostępna, więc interesowałem się tym, ale aktualnie trochę zanikło to, bo kieruję się bardziej w takie humanistyczne jednak nauki.
2: Ale mimo wszystko warto odwiedzić miejsce, gdzie żył, pracował.
0: Oczywiście, bardzo to jest ładnie, jest co zwiedzać, super natura i ja też na Warmii nie bywam zbyt często, ale mogę powiedzieć, że jest to najładniejszy pod względem natury region Polski na pewno.
2: Wow, w sumie bardzo fajnie to słyszeć. Dziękuję wam bardzo, uciekajcie do swojej pracy, a ja jeszcze porozmawiam z panią reżyser. Dziękuję bardzo. Powiedziałam na początku, ekipa filmowa, bo rzeczywiście nagrywacie film promocyjny, ale tak naprawdę rozmawiamy o powieści audio. Dlaczego zdecydowałaś się na tę formę wypowiedzi artystycznej tym razem?
4: Po pierwsze, już kiedyś robiłam serial audio, to był Random i Random 2, do czegoś też drugiej części. Szukałam nowego tematu i dziś stwierdziłam, że właśnie audio jest też fajne pod tym kątem, że w Polsce nie tak łatwo jest zrobić coś fantastycznego, bo potrzeba na to jest bardzo dużo pieniędzy i też ekspertów od tego, żeby to nie wyglądało sztucznie. No i właśnie audio daje możliwość zamknięcia oczu w każdym pomieszczeniu na świecie. Możemy sobie po prostu wyobrazić to wszystko, co przychodzą bohaterowie. Ja też pisałam to w taki sposób, żeby każda rzecz była po prostu słyszalna, żeby to nie był tekst audiobook, tylko żeby każda rzecz tam mogła wybrzmieć, tak? Czyli każdy krok, każdy jakiś szelest. Więc tutaj z dźwiękowcem też zadbaliśmy o to, żeby to audio, ta warstwa dźwiękowa działała na plus tej historii, żeby ta fantastyka mogła wybrzmieć. Właśnie myślę, że w audio jak najbardziej w Polsce. No daje to duże możliwości na pewno. Myślę, że na taki serial czy film musielibyśmy mieć bardzo dużo tam sponsorów i zrobić z tego wielką produkcję. Może niedługo się uda następnym razem. Może mamy nadzieję też, że ktoś się odezwie oczywiście, bo to jest moje wielkie marzenie, żeby też ta historia doczekała się oczywiście ekranizacji, więc jakby to jest taki pierwszy krok na pewno.
2: Trzymamy kciuki, a teraz może zdradzimy trochę kuchni, jak to wszystko powstaje. Dziś, jak wspomniałaś, jesteście z ekipą filmową, nagrywacie film promocyjny. Czy cały serial już powstał, już jesteście po nagraniu?
4: Tak, cały serial już powstał. Nagrywaliśmy go przez 5 dni. To były długie godziny w studio. Zajęło to bardzo dużo godzin i musieliśmy się też gdzieś tam wszyscy poznać, z aktorami musieliśmy też zbudować jakieś takie zaufanie. Musieli też robić tam bardzo takie no niestandardowe rzeczy, szczególnie że są jeszcze początkujący aktorzy. Szukaliśmy też różnych metod, jak dobrze oddać te audio. Na przykład inaczej się krzyczy w tunelu, gdzieś tam echo musi ci odpowiedzieć, a inaczej krzyczy się też w studio, tak? Więc po prostu mieliśmy momenty, gdzie tam aktorzy musieli krzyczeć. Mieliśmy takie właśnie godziny na przykład na wykrzyczenie się, żeby każdy tak poczuł tą postać, żebyśmy gdzieś tam tym głosem potrafili zbudować swoją postać. Myślę, że to było niesamowite doświadczenie.
2: Jak długi będzie seria?
4: Jest to 6 odcinków po 30 minut.

0: Kiedy go będzie można i gdzie wysłuchać?
1: Pod koniec czerwca możecie go odsłuchać na aplikacji Empik Go.
0: A będzie jakiś fromborski akcent?
1: Tak, oczywiście. W połowie wakacji będziemy na festiwalu Musicus Copernicus Wojtka Matusznego, który jest dużą częścią tego projektu. I z tego miejsca też mu bardzo dziękuję. Będziemy razem z aktorami i z producentem opowiadać o powstawaniu tego projektu, więc jeśli ktoś będzie chciał się z nami zobaczyć, na pewno w połowie wakacji polecam śledzić w social media i na pewno będziemy mogli się zobaczyć, może odsłuchać wspólnie część, albo może też będzie na przykład jakiś panel Q&A.
0: Cały czas jesteśmy w Wieży Radziejowskiej we Fromborku i rozmawiamy z członkami ekipy filmowej, która realizuje film promocyjny serialu Tunele. A tymczasem przy naszym mikrofonie producent Grzegorz Betlej. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak się czujecie we Fromborku?
2: Bardzo dobrze. Całe dzieciństwo z rodzicami podróżowałem po całej Polsce i dzisiaj jestem po tylu latach wściekły, że nie dotarliśmy nigdy w te okolice. Bo jest naprawdę przepięknie.
0: To rozumiem, że się zacznie przygoda z tym miastem.
2: Mam nadzieję, bo jak zobaczyłem to miasto i nie mówię tego dlatego, że jest mikrofon pod moimi ustami, tylko naprawdę tak myślę, że jak zobaczyłem to miasto, to stwierdziłem, że to jest miasto z tak ogromnym potencjałem na wydarzenia kulturalne i na tworzenie tutaj seriali choćby na przykład, to na pewno chcę tu wrócić.
0: Czyli serial Tunele już promuje Frombork, chociażby w ekipie. Porozmawiajmy o tym, dlaczego ten serial się pojawił, jak doszło do tego, że spotkaliście się z Alicją, że chcieliście wyprodukować coś takiego.
2: Doszło do tego bardzo prozaicznie, bo gdzieś nazwisko Alicji kojarzyliśmy z moimi kolegami z tego, że choćby wyprodukowała, znaczy wcześniej wyreżyserowała, napisała inny serial, ale też odniosła jakiś tam sukces na festiwalu filmów w Gdyni. No i ona gdzieś doszło do mnie, że ma pewien pomysł na serial i już ten scenariusz do tego serialu jest w takiej fazie bardzo mocno zaawansowanej i może warto rzucić na niego okiem. No i razem z moim kolegą Kubą zerknęliśmy na ten scenariusz i stwierdziliśmy, że to jest serial, to jest scenariusz, w którym nie ma właściwie chyba niczego kompletnie do poprawy i przez to rozumiem to, że proszę mi uwierzyć, że poprzedni serial, który produkowałem, mam to w głowie, że odesłałem scenarzyście 470 poprawek, a tego serialu odesłałem poprawek 0. Co oznacza, że to był tak dobry scenariusz, że stwierdziłem, że no trzeba go zrobić na pewno.
0: Co tam było takiego fajnego? Co jest takiego fajnego?
2: Znaczy myślę, że po pierwsze to jest coś, czego w Polsce chyba nigdy nie było w ostatnich dwóch, trzech dekadach przynajmniej, bo te seriale z PRL-u pamiętamy takie Wakacje z duchami, czy nie wiem, Stawiam na tolka banana, gdzie mamy młodzież, która przeżywa jakieś przygody. Mam wrażenie, że w ostatnich dwóch, trzech dekadach w Polsce nie było takiego serialu, który po pierwsze stawia na tę młodzież i jest bardzo taki traktujący poważnie tę młodzież. To znaczy, to nie jest taka perspektywa dorosłego człowieka, który kompletnie ma gdzieś tą młodzież i chce tylko na niej zarobić pieniądze, ale faktycznie traktuje go bardzo poważnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam wrażenie, że nie robiono takiej fantastyki młodzieżowej w Polsce. I to jest coś, co gdzieś myśmy zerkali na ten amerykański serial Stranger Things, robiony dla Netflixa i wiedzieliśmy, że to odniosło jakiś spektakularny sukces. Mieliśmy poczucie, że to jest być może ten klimat, ten serial Alicji Sokół Tunele. Natomiast no, na pewno nie chcieliśmy robić polskiej wersji tamtego serialu. Mieliśmy raczej poczucie, że skoro tamto było tak dobre, no to my też możemy zrobić coś w polskich warunkach bardzo dobrego, co nie będzie odstawało i przede wszystkim, co nie będzie nazywane polską wersją Stranger Things, tylko że to będzie po prostu serial Tunele, który się będzie sam w sobie bronił.
0: I który będzie promował Frombork. Bo o Fromborku mowa w nim jest.
2: Tak, który będzie promował Frombork, to też jest bardzo ciekawe, bo to są takie projekty, które chyba bardzo rzadko się pojawiają, to znaczy takie, w którym de facto, poza tym, że mamy bohaterów, to miasto też jest pewnego rodzaju bohaterem i de facto mam wrażenie, znając w całości ten serial, już po zrealizowaniu go w studiu w całości, to wiem o tym, że ten serial nie mógł, jego akcja nie mogłaby się toczyć nigdzie indziej, co świadczy o tym, że faktycznie ten Frombork jest de facto kolejnym bohaterem tego serialu.
0: I póki co serial audio, czyli słuchowisko radiowe z dźwiękami, z otoczeniem, z atmosferą, ale być może w przyszłości serial.
2: Mam taką nadzieję wielką. Tak, no teraz można powiedzieć, że gdyby tak spojrzeć na seriale, które wszyscy pewnie oglądamy, to temu naszemu brakuje jednej rzeczy, obrazu. Cała reszta absolutnie jest bardzo duża obsada. To nie jest, oczywiście we Fromborku dzisiaj realizujemy zdjęcia i film promocyjny z tą trójką głównych bohaterów, ale tych bohaterów w serialu jest dużo, dużo więcej, jest większa obsada. Tak samo dużo ludzi pracuje i dzisiaj podczas tych zdjęć i w studiu nagraniowym pracowało dużo więcej osób, więc de facto jedyne, czego nie rejestrowaliśmy w trakcie, to było wideo. Cała reszta jest pełne udźwiękowienie. No i mam nadzieję, że pokusimy się o zrobienie serialu razem z wideo, bo ta historia się prosi o to.
0: W takim razie trzymamy kciuki i czekamy na efekt.
2: Bardzo dziękuję i te kciuki się przydadzą na pewno.

0: Ciekawym uczestnictwie zapraszamy do słuchania, do oglądania, do bezpośrednich rozmów i nie tylko.
1: Tak, zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję bardzo, a tymczasem pozdrawiamy z Fromborka.
1: Pozdrawiamy.
2: To jest magazyn reporterów Eski Elbląg. Eska Elbląg News.
3: W studiu Radia Eska gościmy panią Dorotę Bajor, dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii, Środowiska i Usług. Trudna nazwa. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu.
3: Zespół Szkół od września planuje uruchomienie nowego kierunku nauczania i o tym dzisiaj właśnie porozmawiamy. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co to za kierunek wystartuje w pani szkole od września?
4: Liczymy na to, że to będzie bardzo ciekawy kierunek, przede wszystkim dla dziewcząt, ale i nie tylko. Będzie to kierunek florysta. Do tej pory kształcenie w tymże zawodzie mogłoby odbywać się na poziomie szkoły policjalnej bądź też kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od 1 września wchodzi do oferty edukacyjnej branżowej szkoły pierwszego stopnia. Jest to szkoła trzyletnia, która w trakcie całego cyklu nauczania oferuje kształcenie teoretyczne, ale również kształcenie praktyczne. Zarówno u pracodawców, bądź też na zajęciach praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, bo takowe porozumienia już mamy podpisane zarówno z pracodawcami, jak i z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Florysta to zawód artystyczny, kreatywny, który pozwala rozwinąć pasje artystyczne. Florysta to zawód, na który oczekują kwiaciarnie, ale i nie tylko, bo agencje eventowe, hotele, restauracje, wszelkiego rodzaju galerie handlowe to tylko część miejsc, które będą oferowały potem zatrudnienie po ukończeniu szkoły, bądź też realizację praktycznej nauki zawodu.
3: No to tu właśnie troszeczkę pani uprzedziła moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie podpytać, jak to będzie wyglądało w kwestii właśnie zatrudnienia po zakończeniu tej, po ukończeniu tego kierunku. Czy nie będzie jakby problemu z tym, żeby odnaleźć się na rynku pracy?
4: Tak jak wspomniałam, już sporo firm, przede wszystkim kwiaciarni, ale również i studia dekoracji zgłosiły się do nas i z chęcią współpracy. To jest jedna rzecz, a druga to wiele kwiaciarni. To jest wiele kwiaciarni, bądź też będzie można założyć swoją własną działalność gospodarczą. Na dekoracje florystyczne praktycznie jest cały czas zapotrzebowanie. To, tak jak wspomniałam, to nie tylko kwiaciarnie, to są różnego rodzaju dekoracje okazjonalne, ale i też wielu klientów indywidualnych, którzy życzą sobie aranżacje, dekoracje w swoich domach w zależności od okoliczności. Także tych miejsc pracy będzie naprawdę sporo możliwych do zaoferowania.
3: To powiedzmy jeszcze, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby kształcić się w tym kierunku?
4: To przede wszystkim zmysł artystyczny, umiejętność rozpoznawania kolorów, bo jednak tutaj ta dekoracja, ten artyzm jest bardzo potrzebny. No i chęć, tak? I pasja do kwiatów, pasja do dekoracji.
3: Jeśli mówi pani, że zmysł rozpoznawania kolorów, to rzeczywiście bardziej kierunek dla kobiet.
4: Z tym bym się zgodziła, ale niekoniecznie. Wielu kreatorów mody jest wśród mężczyzn.
3: Dobry żart to był. Proszę mi powiedzieć, czy to będzie jedna klasa, czy planujecie państwo otworzyć więcej oddziałów, jeśli będą chętni w tym kierunku?
4: Na razie czekamy na chętnych. Prawdopodobnie będzie to jedna klasa, bo początki zawsze są trudne. Na rynku musimy dać informacje o tym, jaki to jest zawód i uczniowie się muszą przekonać. Z tego, co też wiemy i badamy rynek edukacyjny, jest potrzeba zawodów dla dziewcząt w szkołach elbląskich. I z tym właśnie startujemy.
3: Startujemy, to powiedzmy w takim razie, jak wygląda ta rekrutacja? Ona już, rozumiem, że się rozpoczęła. Gdzie szukać informacji, jakie dokumenty?
4: Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie wszystkie informacje są zamieszczone. Ponadto rekrutacja odbywa się w Elblągu w sposób elektroniczny,

0: zapraszam na stronę ePET. Tam należy wypełnić wniosek, złożyć wersję papierową do nas.
1: Wspominała Pani o tym, że jest zainteresowanie ze strony kwiaciarni i innych podmiotów. Rozumiem, że taka sprawa jak praktyki na przykład w trakcie edukacji nie będą stanowiły problemu dla uczniów.
0: Absolutnie nie. My jako szkoła wspieramy uczniów w znalezieniu miejsc pracy, także my będziemy to wszystko organizować.
1: A jak już Panią mam, już porozmawialiśmy o kierunku florystyka, to jakie jeszcze inne kierunki oferuje Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług?
0: Jesteśmy szkołą, która oferuje dosyć szeroki wachlarz kierunków nauczania. Branża energetyczna, branża drzewno-meblarska, branża budowlana, czy też branża z tak zwanej strefy beauty. I od tej zaczęłabym. To jest technik stylista, technik usług fryzjerskich, czy też fryzjer, kierunki, które naprawdę na elbląskim rynku są już dosyć mocno rozpoznawalne. Branża budowlana to przede wszystkim monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ale i też bardzo mocno poszukiwany na rynku pracy zawód dekarz. Także to w tej branży te zawody oferujemy. Branża drzewna to stolarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, ale również i technik technologii drewna. No i branża energetyczna, tak bardzo mocno też wśród tej branży poszukiwani pracownicy, to jest technik energetyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, czyli w skrócie mówiąc technik OZE. W naszej szkole oferujemy kształcenie na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia, to są 3 lata, 5-letnie technikum, ale również i oferujemy jako jedna z niewielu szkół kształcenie w branżowej szkole drugiego stopnia dla absolwentów po branżowej szkole pierwszego stopnia, tak aby mogli uzyskać tytuł technika i jeżeli będą mieć chęć i ochotę, to zdać maturę.
1: Proszę mi powiedzieć, czy w szkole jest kładziony duży nacisk na kształcenie praktyczne, bo wiele się mówi o tym, żeby odejść od tego takiego książkowej edukacji właśnie na rzecz nabywania tych konkretnych umiejętności. Jak to u Państwa wygląda?
0: Przede wszystkim właśnie, tak jak tu Pan wspomniał, kładziemy bardzo mocny nacisk na kształcenie praktyczne. Współpracujemy z wieloma zakładami pracy. Kierunki, o których wcześniej wspomniałam, to w wielu przypadkach to są klasy patronackie, czyli bardzo mocno ściśle powiązane z rynkiem pracy. Naszą ideą, naszą dewizą jest kształcenie uczniów szycie na miarę potrzeb pracodawców naszych uczniów. Czyli oferujemy i zapewniamy, gwarantujemy naszym uczniom te umiejętności, które będą potrzebne już w realnym rynku pracy. Wyposażamy naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, które są potem potwierdzane certyfikatami. Tak więc u nas w generalnej większości absolwent szkoły wychodzi z dosyć bogatym portfolio, które potem pracodawcy pokazuje, jakie kursy, jakie szkolenia ten uczeń u nas mógł zdobyć.
1: No i z tego, co Pani mówi, są to też takie zawody, takie kierunki, po których raczej nie powinno być większej trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
0: Zawody, w których kształcimy, w generalnej większości to są zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy. Co roku Ministerstwo Edukacji wydaje zapotrzebowanie...
1: Taką perspektywę.
0: Tak. Zapotrzebowanie na pracowników na zarówno na krajowym, jak i wojewódzkich rynkach pracy. I te wszystkie nasze zawody mają szczególne znaczenie. Tutaj wspomnę o tej branży energetycznej, która jest niesamowicie potrzebna, ale i branża budowlana także. Swego czasu wydawało się, że budowlanką może zajmować się każdy, ale to jednak jest błędny mit.
1: No to tutaj przykładem jest na przykład zawód dekarz, który w pewnym momencie było tak, że na rynku tych dekarzy nie było praktycznie, no było ich bardzo mało. No i cóż, no był to bardzo opłacalny zawód.
0: Zgadza się. W tej chwili według danych statystycznych w całym kraju w zawodzie dekarz uczy się tylko 120 uczniów. Więc to też świadczy o tym, jakie jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy i tych 120 absolwentów kompletnie nie nasyci rynku, a domy się stawiają, budynki się budują, dachy trzeba remontować. To naprawdę

0: kolokwialnie mówiąc, pieniądz leży na ziemi, tylko trzeba się spod niego schylić.
1: W tym przypadku na dachu.
0: W tym przypadku na dachu.
1: Wracając do klas patronackich, dużo jest takich klas?
0: Tak, od wielu lat współpracujemy również z firmą Energa Operator, która swoim patronatem objęła dwa kierunki, technik energetyk oraz technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Za chwilę w tym, że w tej firmie pojawi się przepaść pokoleniowa i tu będzie niesamowity, jest potrzebny ogrom pracowników. Ponadto też firmy, które współpracują z nami pod kątem budowy wiatraków, systemy offshore wind. Także tutaj też nie tylko pracowników z wyższym wykształceniem, ale również z poziomu technicznego potrzeba. Daleko nie będę również szukać. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, monter sieci instalacji sanitarnych, też już od kilku lat z nami współpracują. Właśnie zapomniałam o tym jeszcze zawodzie, bo też za chwilę nie będzie miał kto pracować. Średnia wieku w tymże zakładzie to jest około 50-55+, więc tutaj też wymiana pokoleniowa za chwilę się pojawi i na rynku potrzeba młodego na rybku, który się wykształci i który będzie chciał zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Nie ukrywam, zawód też bardzo poszukiwany, zawód, w którym też można całkiem dobrze zarobić, bo nie oszukujmy się, uczniowie, kandydaci poszukujący swojej ścieżki życiowej patrzą na to, jakie są perspektywy, no ale i też na to, ile zarobię potem.
1: No, oczywiście, że tak, no bo to ja wiem, że był przez długi czas trend taki, żeby szkoły średnie, licea i tak dalej, tylko że później taki młody człowiek, jeśli nie poszedł na studia, stał przed dylematem, co robić dalej. Tutaj możemy zaryzykować, myślę, tezę, że kończąc szkołę branżową, podejmując zatrudnienie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej się kształcić i te swoje kwalifikacje podnosić.
0: Jak najbardziej. Tym bardziej, że firmy z nami współpracujące dają możliwość kształcenia się na poziomie studiów wyższych, a wręcz nawet dofinansowują. Przykład mogę podać firmy Energa Operator, gdzie nasi absolwenci zostali zatrudnieni. W tej chwili studiują zaocznie na przykład na Politechnice Gdańskiej, gdzie firma finansuje studia.
1: Czyli podsumowując, szkoła branżowa, zespół szkół inżynierii środowiska i usług może być naprawdę takim dobrym startem do kariery zawodowej.
0: Jak najbardziej. Zapraszam i zachęcam.
1: Panie dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę, a zainteresowanych odsyłam na stronę internetową szkoły.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w trakcie rekrutacji.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia z Muzeum Ziemi Braniewskiej i jesteśmy tutaj o nietypowej porze, bo jest po godzinie 21:00, zbliża się wieczór, a w muzeum oprócz Doroty Olbryś i Michała Rapity z Towarzystwa Miłośników Braniewa i oprócz mnie jest Łukasz Szałecki, to twórca kanału Polish Paranormal TV. To kanał znany z eksploracji historycznych obiektów oraz badań miejsc, z którymi wiążą się lokalne legendy i opowieści o niewyjaśnionych zjawiskach. I już robi się tajemniczo, ale właśnie, proszę Państwa, pan Łukasz ma przeprowadzić tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej nocne badania. Przede wszystkim badania bierze Kleszej, będzie wykorzystywał do tego specjalistyczną aparaturę, ale o szczegółach opowie nam sam. Dzień dobry, panie Łukaszu.
4: Witam serdecznie.
3: I witam oczywiście miłośników historii Braniewa, z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dzień dobry.
5: Witamy wszystkich.
6: Witamy wszystkich.
3: No i może zaczniemy właśnie od mieszkańców Braniewa, od Towarzystwa Miłośników Braniewa i zwrócimy się do Doroty Olbryś. Skąd pan Łukasz wziął się w Muzeum Ziemi Braniewskiej i skąd cała ta historia?
4: Pan Łukasz zgłosił się do nas, napisał maila, czy chcielibyśmy właśnie, żeby takie badania w naszym muzeum przeprowadzić. No i zgodziliśmy się.
3: A zgodziliście się dlaczego?
4: No, legendy krążą różne o tej XIV-wiecznej wieży Kleszej i o budynku samego muzeum, dawnego Kolegium Hozjanum. I chcemy albo rozwiać te legendy, albo dowiedzieć się czegoś, może, nie wiem, po prostu jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś takie nowinki.
3: Panie Łukaszu, zatem skąd pan się dowiedział o Muzeum Ziemi Braniewskiej i jak pan tutaj trafił, to znaczy jak pan nawiązał kontakt, dlaczego pan nawiązał kontakt?
5: Sporo mam tutaj widzów oczywiście w całej Polsce, rozsiani są po całej Polsce, no i dostałem wiadomość jednego z widzów, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, o tym, że znajduje się tutaj muzeum z bardzo ciekawą historią, no i polecił mi, abym skontaktował się właśnie tutaj z towarzystwem i napisał maila, no i bardzo byłem tutaj pozytywnie zaskoczony odpowiedzią i no i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, tak? Dostałem pozwolenie na przeprowadzenie właśnie takiego badania po godzinach właśnie już po zmroku, no i muszę przyznać szczerze, jak byłem tutaj na mocy muzeów pierwszy raz w sobotę, no to już po wejściu można było odczuć, że jest tutaj coś wyczuwalne i no muszę przyznać, że to miejsce ma potencjał na to, że odkryję tutaj dzisiejszej nocy coś niezwykle ciekawego.
3: Przypomnijmy, oczywiście mieszkańcy Braniewa wiedzą, ale może słuchają nas nowi odbiorcy, że Muzeum Ziemi Braniewskiej mieści się w byłym Kolegium Hozjanu. To bardzo klimatyczne miejsce i również w ramach muzeum, czy muzeum funkcjonuje w wieży Kleszej, a to już średniowieczny zabytek, w którym prawdopodobnie straszy.
4: Czy straszy? No mnie nic nie przestraszyło, ale są różne na ten temat opinie. No i chcielibyśmy jakieś rozwiać, jeżeli są jakieś wątpliwości co do tej wieży. Wieża stoi tu w Braniewie już od 700 lat. Jest to pofranciszkańska wieża Klesza, potem przejęli ją jezuici. No i potem na potrzeby szkolne przez kolejne lata, przez kolejne wieki była.
3: Podobno była tam wieża tortur. Pod spodem, sala tortur.
4: Tak, sala tortur, pod wieżą są lochy. No my niestety nie weszliśmy do tych lochów, bo do dzisiaj nie wiemy, gdzie jest wejście do tych lochów. Było badanie kilka lat temu georadarem i georadar stwierdził, że rzeczywiście 2 metry pod wieżą znajdują się lochy, częściowo zagruzowane, ale wejścia też nie znalazł.
3: Panie Michale, pan jako młody człowiek tutaj bywał, tu funkcjonowała szkoła, internat i też podobno jako młodzi ludzie coś tam gdzieś słyszeliście.
6: Często żeśmy tam nawet między sobą rozmawialiśmy, że tutaj jest nieciekawie po prostu w nocy chodzić po tym internacie, nie? Czy tam do ubikacji, czy gdzieś ktoś chodziło się po dwóch zawsze, żeby było raźniej. Tu na dole zawsze graliśmy w tenisa stołowego, to tak niekiedy się chodziło po 22, nie? To było trochę tak dziwnie też się grało, to tak parę minut i uciekaliśmy do wyrek, do łóżka uciekaliśmy spać.
3: Nie jesteście jedynymi ludźmi, którzy twierdzą, że coś tutaj było, czyli krótko mówiąc straszyło. Zatem panie Łukaszu, da się sprawdzić, czy coś tutaj jest?
5: Oczywiście, no posiadam całą masę sprzętu od mierników pola elektromagnetycznego poprzez skanery fal radiowych. Dzięki temu uda mi się uzyskać bezpośredni, myślę, kontakt z czymkolwiek tutaj, cokolwiek tutaj jest. Miejmy nadzieję, że efekty będą owocne, nie tylko właśnie audio, ale też wizualne. Może uda się też coś na zdjęciach wyłapać, na kamerze. Mam, mówię, całą masę sprzętu. Liczę na coś, no w szczególności, tak jak wspomniane było, że były tutaj, są te podziemia, więc też te lochy, te cierpienia ludzkie mogą coś tutaj sprowadzać współcześnie, jakąś aktywność.
3: Czyli technika pomaga czasom zaprzeszłym.
5: Tak, oczywiście, no trzeba korzystać z tego. Mamy coraz to więcej właśnie urządzeń, mamy dostęp do nowych technologii i warto to korzystać, warto sprawdzać. Myślę, że to jest dosyć racjonalne podejście do tego typu właśnie zjawisk paranormalnych. No i trzeba to po prostu albo potwierdzić, albo obalić, czy coś się tutaj dzieje. Dla mnie myślę, że coś ciekawego dzisiejszej nocy tutaj złapiemy.
3: Nie boi się pan?
5: Jest lekka adrenalina, dlatego w sumie też to robię dla ciekawości i adrenalina, ale gdzieś ten strach jest, bardziej bym nazwał to adrenaliną i ciekawością.
3: Muzeum Ziemi Braniewskiej nie jest pierwszym miejscem, w którym realizujecie swoje badania. Macie na koncie jakieś sukcesy, to znaczy, czy gdzieś udało się coś znaleźć, zobaczyć, usłyszeć?
5: No, wiele obiektów w Polsce sprawdzałem, na nawet podziemia ratusza w Nowej Rudzie, czy też pałac w Jedlince. Sporo takich obiektów, w szczególności na Dolnym Śląsku, sprawdzałem. Teraz działam właśnie bardziej w rejonie tutaj Warmii. Jeżeli chodzi o takie sukcesy, dużo zjawisk uchwyciłem w opuszczonych obiektach, bo też i takie sprawdzam. Na opuszczonych cmentarzach udało mi się też na jednym z cmentarzy uchwycić półprzeźroczystą postać.

0: Stać na kamerze, która chodziła po tym cmentarzu, wszystko było pokazane, rzeczywiście jak to było nagrane na tym materiale wideo, sprawdzone, podbita jasność, kontrast, co wykluczyło, że były to jakiekolwiek tam efekty dodane komputerowo.
1: Jak historycy, jak naukowcy, jak archeolodzy, badacze historii odnoszą się do pana odkryć?
0: Oczywiście, mamy dwie grupy osób. Niektórzy są sceptycznie do tego nastawieni, nie wierzą w tego typu zjawiska. Nawet znam ludzi, którzy pomimo tego, że coś doświadczyli, coś zobaczyli, dla nich to po prostu coś im się tam przewidziało, coś im się przesłyszało. Jest oczywiście druga grupa osób, którzy są otwarci, zaciekawieni tym, też coś doświadczyli i z chęcią się po prostu tym dzielą ze mną. I dzięki też takiej grupie osób uzyskuję dostęp do sprawdzenia właśnie różnych obiektów.
1: Kiedy będziemy mogli poznać badania, które przeprowadzi pan tutaj w Muzeum Ziemi Braniewskiej? Będzie, rozumiem, na kanale.
0: Tak jest, na kanale Polish Paranormal TV na YouTube. Serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję bardzo i życzę owocnych badań i bezpiecznej nocy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
3: W Radio Eska gościmy dzisiaj burmistrza Fromborka,
4: pana Damiana Kraśnickiego.
3: Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
3: Z którym porozmawiamy na temat zbliżającej się okrągłej rocznicy operacji Fromborg 1001. Panie burmistrzu, na początek, rzeczy niebywała w skali kraju. Fromborg ma, okazuje się, większą liczbę honorowych obywateli niż mieszkańców.
5: Mimo iż urząd statystyczny mówi o tym, że we Fromborku na koniec 2025 roku było ponad 3000 osób, to tak fizycznie podejrzewamy, że jest nas w mieście i w gminie około 2900 osób, a ponad 2900 osób to nasi honorowi obywatele.
3: No to wyjaśnijmy słuchaczom, skąd bierze się tak duża liczba honorowych obywateli.
5: 6 lat temu w celu zorganizowania obchodów rocznicy 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w 73 roku, kilka lat wcześniej powstał pomysł przygotowania naszego miasta właśnie do tego wydarzenia, że nasze miasto po II wojnie światowej zostało blisko 80%, niektórzy mówią, że nawet 90% zniszczone. Nawet straciliśmy przecież prawa miejskie na kilka lat, więc wymogi były stawiane bardzo duże, żeby temu zadaniu sprostać. Miejsce, w którym żył Mikołaj Kopernik, które było bardzo mocno zrujnowane. Stąd pomysł zrodził się już w 65 roku zorganizowania operacji 1001 Fromborg. Taka operacja w 66, dlatego w tym roku mamy 60. rocznicę rozpoczęcia tej operacji w Fromborgu się odbyła.
3: To była inicjatywa mieszkańców, czy gdzieś kogoś, osób z zewnątrz?
5: To była inicjatywa zewnętrzna. Zewnętrzna i tutaj mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, który był głównym inicjatorem tego wydarzenia, żeby właśnie obchody 500-lecia przygotować we Fromborku i przygotować miasto na te obchody.
3: 1966 rok startuje operacja Fromborg 1001. Ile trwała ta akcja?
5: Operacja trwała od 1966 roku, chociaż niektórzy mówią także, że był to rok 7, że rok 6 był rokiem pilotażowym, do 73, czyli do rocznicy właśnie urodzin Mikołaja Kopernika 500 lat.
3: Ile w sumie osób wziął udział w tym programie i czy każdy, kto pomagał w odbudowie miasta, został honorowym obywatelem?
5: No nie, aż tak dobrze to nie było, trzeba sobie było na to zasłużyć, więc osoby, które 3 turnusy w całej operacji 1001 Fromborg miały zrealizowane, taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborka. Ile osób brało udział? Źródła mówią różnie. 30 tysięcy, niektórzy mówią 46 tysięcy osób, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jak powiemy, że było to kilkadziesiąt tysięcy osób.
3: A proszę powiedzieć, czy to były osoby z regionu, właśnie z okolic Fromborka, z Elbląga, z Braniewa, czy również uczestniczyli w tym harcerze na przykład z innych części kraju?
5: Cała Polska brała w tym udział. Tak naprawdę odbudowa Fromborka to zasługa całej Polski i tutaj mówimy o osobach, które były zarówno blisko Fromborka, które bardzo mocno zżyły się i z mieszkańcami, a po II wojnie światowej tak naprawdę była nas garstka. Około 50 osób we Fromborku zostało. Jak akcja się rozpoczynała, było to już ponad 1500, około 2000 osób. A co roku harcerzy było tak dużo, że miasto rozrastało się do rangi naprawdę potężnego skupiska ludzi.
3: Czy zajmowali się ci harcerze w trakcie tych turnusów? Czy to były takie stricte porządkowe rzeczy, jakby oczyszczanie jakiegoś miasta, czy być może jakieś konkretne prace były wykonywane przez nich?
5: Głównym zadaniem, które było

0: zaprezentowane dla harcerzy i przez nich realizowane to była odbudowa, czyli tutaj mówimy o szkołach budowlanych, więc dużo było takich zadań, które były realizowane przez właśnie budowę najróżniejszych miejsc, dróg, chodników, instytucji, szkoły naszej podstawowej, która stoi do tej pory, czy strażnicy OSP Frombork, która także powstała podczas operacji 1001 Frombork. Ale to była tylko jedna część harcerskiego życia, bo tak to trzeba nazwać. Harcerze żyli we Fromborku przez te lata. Były to także osoby, które odpowiadały za zagospodarowanie zieleni, ale także za strefę kultury we Fromborku. Odbywały się koncerty, różnego rodzaju widowiska, a także w tym czasie funkcjonowała działalność radiowo-telewizyjna.
1: Tak z perspektywy oceniając, jakie znaczenie miała ta akcja dla miasta, dla historii Fromborka?
0: Jak wcześniej wspomniałem, 50 osób, które było po II wojnie światowej. Później się to odbudowywało. Nie byłoby w stanie w żaden sposób samodzielnie doprowadzić do tego, żeby po II wojnie światowej zniszczony w tak mocno procentowym stopniu Frombork mógł się odbudować. Stąd to dla miasta jest olbrzymie, ma to olbrzymie znaczenie, bo dzięki temu tak naprawdę miasto odżyło. Te miejsca, które zostały zdewastowane,

0: całkowicie, całkowicie zunicestwione po II wojnie światowej, w jakiejś formie zostały odbudowywane. I stąd właśnie ta operacja 1001 Fromburg, przywrócenie Fromburga na mapę Polski w takiej formie możliwej do zwiedzania, ale także wielka pomoc mieszkańcom do tego, żeby po prostu w tym mieście można było normalnie żyć.
1: Wróćmy do rocznicy rozpoczęcia tej akcji. Jakie wydarzenia miasto planuje w związku z tą 60. rocznicą?
0: Miasto już tradycyjnie od jakiegoś czasu przypomina swoim budowniczym o tym, że zapraszamy ich z wielką chęcią właśnie w sierpniu na takie spotkania. W tym roku będzie to troszeczkę większe spotkanie kilkudniowe, w którym będziemy chcieli właśnie pokazać wszystkim, którzy do nas przyjadą, ponieważ nie tylko zapraszamy honorowych obywateli Fromburga, ale także ich rodziny i osoby, które brały udział w operacji 1001 Fromburg, a tytułu honorowego obywatela Fromburga nie uzyskały. Także będą naszymi gośćmi tego wydarzenia. Będą to najróżniejsze działania i plenerowe, i chcemy troszeczkę zagospodarować ten czas na wodzie poprzez rejs statkiem, wspólne ogniska, wspólne wspomnienia, wspólne zwiedzanie, pokazanie nowych inwestycji i działań, które są realizowane w mieście i gminie. No tak, taka podróż trochę z sentymentem, ale w nowoczesnym wydaniu.
1: Zwykle otrzymanie tytułu honorowego obywatela miasta wiąże się z jakimiś przywilejami. Na przykład w Elblągu honorowi obywatele mogą korzystać, no powiedzmy na przykład, z darmowej komunikacji miejskiej, a czy honorowi obywatele Fromburga również mają jakieś przywileje związane z tym tytułem?
0: Mówiąc tak troszeczkę żartobliwie, mając tak naprawdę drugą liczbę mieszkańców jako honorowych obywateli Fromburga, trudno by byłoby zagwarantować jakieś dodatkowe ulgi. Ale tak zupełnie na poważnie, oczywiście, że tak, nasi honorowi obywatele są naszymi mieszkańcami. Tak ich traktujemy, nie jako honorowych obywateli, ale po prostu jako naszych mieszkańców. Więc może nie w formie usystematyzowanych ulg, ale w formie właśnie takich spotkań, wizyt, rozmów, no, pamięci o sobie, więc jak ktokolwiek z honorowych obywateli pojawia się we Fromburgu, ma ten zawsze możliwość czasu zagospodarowania się przez administrację, czy przez miejsca we Fromburgu odwiedzane.
1: Przypomnijmy, bo być może wśród naszych słuchaczy są również osoby, które brały udział w akcji Fromburg 1001 i będą chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. Kiedy i

0: Więc może nie w formie usystematyzowanych ulg, ale w formie właśnie takich spotkań, wizyt, rozmów, no pamięci o sobie, więc jak ktokolwiek z honorowych obywateli pojawia się we Fromborku, ma ten zawsze możliwość czasu zagospodarowania czy przez administrację, czy przez miejsca we Fromborku odwiedzane.
1: Przypomnijmy, bo być może wśród naszych słuchaczy są również osoby, które brały udział w akcji Frombork 1001 i będą chciały uczestniczyć w tym spotkaniu. Kiedy i gdzie?

0: terenach bagiennych oraz prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwodnieniem terenu.
1: Mówi Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg. Dodatkowo w strefie przy samej granicy nie będzie zrębów drzew. Dodatkowe miejsca na bieg 780 dla Elbląga. 100 pakietów w kategorii Family, Dziecko plus Opiekun i 150 w kategorii Classic. Jubileuszowy bieg w niedzielę 28 czerwca podczas Dni Elbląga. Udział jest bezpłatny.
2: SK Elbląg News.
1: Lato na kąpielisku. Dzisiaj o 14 otwarcie kompleksu basenów na Dolince. Od teraz park wodny będzie czynny codziennie od 9 do 20. Ceny nie zmieniły się dla mieszkańców z kartą w Elblągu lub elbląską kartą dużej rodziny. Pozostali zapłacą 5 zł więcej niż przed rokiem. Klasyki motoryzacji. Zabytkowe samochody dzisiaj o 14 pojawią się na Dniu Rodziny w Pieniężnie, a jutro o 10.30 zawitają do Braniewa. Wśród nich Amfikar.
3: Czyli samochód, który potrafi się poruszać zarówno po drogach, jak i pływać po akwenach wodnych.
1: Mówi Artur Tomkiewicz z Urzędu Miasta w Braniewie. Wodowanie Amfikara w południe w okolicy rynku. No Gravity, czyli coś dla miłośników fotografii, filmu i sztuki podejmującej ważne tematy społeczne.
4: To wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne opowiadające o doświadczeniach ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukujących bezpieczeństwa.
1: Mówi Kasia Brzezińska z Elbląskiego Światowida. Spotkanie z autorem Piotrem Janowczykiem dzisiaj o 17:00. Oczywiście w Światowidzie. Jak ratować życie? Tego będą uczyli braniewscy strażacy. Warsztaty już w sobotę w godzinach 9-11 w komendzie PSP w Braniewie. Na trening z pierwszej pomocy zapraszają także ratownicy Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu. Zajęcia w sobotę od 13.30 do 15.00. Zmiany w diecezji elbląskiej. Ksiądz Stanisław Błaszkowski, proboszcz katedry świętego Mikołaja, po 21 latach posługi 1 lipca przechodzi na emeryturę. Biskup Wojciech Skibicki nominował nowym proboszczem księdza doktora Grzegorza Puchalskiego, byłego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, a obecnie proboszcza w Stegnie. Noc kupały z ogniskiem na wodzie. To propozycja na dzisiejszy wieczór przygotowana przez Elbląską Grupę Wodną.
5: Robimy akcję plecenia wianków, potem z tymi wiankami ruszamy na wodę i puszczamy wianki na wodzie.
1: Mówi Marcin Trudnowski. W programie Klimatyczna Muzyka Ludowa, konkursy na najpiękniejszy wianek i najciekawsze przebranie ludowe oraz parada po rzece. Start dzisiaj o 20:00. Szczegóły w sieci. Przyniosą ulgę opiekunom. Elbląg realizuje program opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To możliwość czasowego odciążenia i odpoczynku, podczas gdy podopieczny otrzyma profesjonalną opiekę. Usługi są świadczone również w domu osoby z niepełnosprawnością, szczegóły na stronie miasta. Powiat Sypnie-Kasą. Radni powiatu braniewskiego jednogłośnie zdecydowali o dofinansowaniu projektów realizowanych w regionie. Łącznie blisko 300 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie projektu realizowanego w liceum ogólnokształcącym oraz na modernizację miejskiego amfiteatru i dokumentację drogi pieszo-rowerowej na trasie Braniewo-Stępień.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
1: Dla tych, co lubią chodzić. W lipcu wracają soboty z przewodnikiem PTTK. To znakomita okazja, aby odwiedzić interesujące miejsca i posłuchać ciekawych informacji, na przykład o depresyjnej hydrotechnice. Pierwsza z sobot, 4 lipca. Uczestnicy udadzą się na zlot miłośników aniołów w Aniołowie. Szczegóły w sieci. Dzień kandydata. Policyjni instruktorzy zapraszają na zajęcia, które przybliżą, jak wygląda egzamin do policji.
6: Zachęcamy więc do wzięcia udziału w przygotowanych zajęciach i przygotowanym torze sprawnościowym.
1: Mówi oficer prasowy Krzysztof Nowacki. Dzień kandydata we wtorek o godzinie 14.30 w sali gimnastycznej Szkoły Postowej nr 8 przy ulicy Szańcowej w Elblągu. Ponad 29 milionów złotych ma kosztować ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Królewieckiej do granic miasta w Dąbrowie. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonawcę inwestycji.
7: Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Królewieckiej od Kromborskiej aż do granic administracyjnych miasta. Termin składania ofert mija 22 lipca. To duża inwestycja, która zakłada przebudowę

0: dofinansowanie ze środków unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
1: Mówi Jacek Żukowski z Elbląskiego Ratusza. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 22 lipca. Wykonawca Poznany we wrześniu będzie miał 21 miesięcy na realizację. Michał Pietroń, trener Zatoki, która awansowała do czwartej ligi, zostaje w Braniewie na kolejne 2 lata. Beniaminek w wyższej lidze nie będzie miał łatwo, jednak klub zapowiada wzmocnienia, a kibiców zapewnia. Strachu u nas nie zobaczycie. Początek lata w Zielonym Sercu Elbląga. 21 czerwca zapraszamy na spotkanie z naturą w Parku Kajki. Będzie sporo atrakcji.
2: Spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi. Warsztaty recyklingu i upcyklingu. Wspólna budowa szklarni roślinnej.
1: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. Kajkowe spotkanie.

0: z naturą od godziny 10. Szczegóły na stronie miasta. Pomagała innym, teraz sama potrzebuje pomocy. 25-letnia Karolina Niziołek z gminy Wilczęta to pielęgniarka, druhna OSP. Jej aktywne życie przerwała choroba, nowotwór piersi z przerzutami. Przed nią długie leczenie i rehabilitacja. Karolinę można wesprzeć w tej walce, wpłacając datek na internetową zbiórkę. Elbląskie Święto Muzyki w weekend zawładnie Starym Miastem. Kilkanaście koncertów na czterech scenach, do tego kopuła z muzyką elektro, prawdziwie muzyczny koktajl.
1: Folk, rock, blues, jazz, trochę punka też będzie, kopu, więc naprawdę bardzo dużo akcji na Elbląskiej Starówce, warto się wybrać.
0: Zachęca Krzysiek Jaworski, dziennikarz Eski Elbląg, współorganizator tej muzycznej fiesty. Start w sobotę o 14:00 paradą uliczną. Uwierzcie mi, chcecie to zobaczyć i usłyszeć. Powerfest w Pasłęckim Parku Ekologicznym, czyli solidna dawka adrenaliny. W sobotę czekają na Was zmagania strongmanów, biegi amatorów na torze odwagi, hobby horsing i mistrzostwa województwa straży pożarnych w biegach przełajowych. A na finał dyskoteka. Start o 12:00. Trochę wody dla ochłody przy ratuszu staromiejskim na placu dworcowym i Jagiellończyka oraz przy centrum handlowym Ogrody. W tych miejscach od soboty staną kurtyny wodne.
2: W związku z prognozowanymi na najbliższe dni wysokimi temperaturami i ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW, od 20 czerwca na terenie miasta zostaną uruchomione kurtyny wodne. Będą one funkcjonować w dniach, kiedy temperatura powietrza przekroczy 25 stopni Celsjusza lub takie temperatury będą prognozowane. Kurtyny z

0: wykonaniu niezbędnego podłączenia kurtyna stanie również w parku Dolinka.
1: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza, a w przyszłym tygodniu dodatkowa kurtyna stanie w parku Dolinka. Minął półmetek rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Przypominamy, że do końca czerwca każdy miłośnik dwóch kółek może nabijać kilometry dla swojego miasta. Wystarczy pobrać na telefon aplikację Aktywne Miasta i rejestrować w niej swoje aktywności. Lasy na straży granic mają być trudne do zdobycia i spowalniać postęp wrogich wojsk. Lasy rosnące w pasie do 50 km od granicy dostały powołanie do służby. Stały się zielonym komponentem Tarczy Wschód.
2: Nadleśnictwo Elbląg, tak jak inne nadleśnictwa w Polsce, zostało objęte programem Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy. W ramach tego programu nadleśnictwa będą musiały wprowadzić modyfikacje gospodarki leśnej w lasach położonych do 50 km od granicy. Czyli w przypadku nadleśnictwa Elbląg będą to niemal wszystkie lasy naszego nadleśnictwa. W ramach programu Tarcza Wschód powstały trzy strefy. Pierwsza do 5 km od granicy, druga do 10 km od granicy i trzecia do 50 km od granicy. W pierwszej strefie, znajdującej się najbliżej granicy, wprowadzono zakaz stosowania zrębów zupełnych, jak również oczyszczania linii oddziałowych. Na tym terenie będzie pozostawiane również tak zwane martwe drewno. Oczywiście za wyjątkiem drzew, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa, czy tak zwanego posuszu czynnego, czyli drzew, na których znajdują się owady szkodliwe, które mogą spowodować duże zagrożenie sanitarne w lesie. W pozostałych strefach zręby zupełnie zostaną ograniczone, a na całym terenie pozostawione będzie martwe drewno. W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz we wszystkich tych trzech strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwolnieniem terenu. Jak również będą wykonywane przeglądy dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy, jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była

podziemny oraz we wszystkich tych trzech strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwolnieniem terenu. Jak również będą wykonywane przeglądy dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy, jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była panu ograniczona, a na całym terenie pozostawione będzie martwe drewno. W lasach objętych programem Tarcza Wschód nie będzie pozyskiwane drewno na terenach bagiennych oraz we wszystkich tych trzech strefach prowadzone będą działania związane z maksymalnym uwolnieniem terenu. Jak również będą wykonywane przeglądy dróg pod kątem przydatności dla obronności. Program Tarcza Wschód, komponent przyrodniczy, jest tak skonstruowany, aby gospodarka leśna była

0: zamek, ale ma tylko 120 lat. Klasztor sióstr Katarzynek w Braniewie właśnie obchodził urodzinę.
1: Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku.
0: Mówi Angela Kropińska, matka prowincjonalna, i zaprasza na urodziny w sobotę 20 czerwca o godzinie 11 msza święta. Po niej w ogrodzie atrakcje dla dzieci, ognisko i poczęstunek. Doktor Aleksandra Gawrysiak była społeczniczką, angażowała się w pomoc samotnym i uzależnionym. Teraz elbląscy radni zdecydują o nadaniu jej imienia nowej ulicy na Modrzewinie, łączącej Fromborską z Aleją Jana Pawła II. Ponad 1100 kierowców przebadali policjanci podczas porannej akcji trzeźwość w powiecie elbląskim i braniewskim. 30-letnia rekordzistka z Braniewa miała 1,7 promila. Wpadła też 60-letnia motorowerzystka, miała blisko 0,5 promila. Zielona oaza w Parku Modrzewie, rośliny retencyjne w Parku Trawoguta, ogród deszczowy wzdłuż Alei Odrodzenia. Tegoroczna edycja Zielonego Budżetu została poświęcona projektom związanym z małą retencją.
2: Nasadzenie, chociażby najmniejsze, ma to wpływ pozytywny w kontekście retencji.
0: Zauważa Karolina Szluz, jedna z inicjatorek Zielonego Budżetu. Zrealizowanych będzie 5 projektów. Mają one ograniczyć negatywne skutki okresów suszy i intensywnych opadów. Komenda Główna PSP ogłasza konkurs dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Cel: realizacja zadań szeroko pojętego bezpieczeństwa. Za najciekawsze pomysły będą nagrody finansowe. Szczegóły na stronie PSP. 31-letni mieszkaniec Olsztyna stracił panowanie nad dostawczym Volkswagenem i dochował przy jednej z posesji w gminie Wilczęta. Prawdopodobnie prowadził pod wpływem środków odurzających, a do tego okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez austriacką policję w związku z przestępstwami o charakterze rozbójniczym. Mężczyzna trafił za kratki. Obecna nieobecność. W sali sesyjnej Ratusza w Ornecie odbędzie się wernisaż rysunków Stefana Kierula. To niezwykła okazja, żeby zobaczyć świat zapisany ręką człowieka, który pomiędzy kolejnymi wyjazdami karetką zatrzymywał na papierze codzienność w armii. Jego szkice są wzruszającym świadectwem minionych czasów. Wernisaż 28 czerwca o 16:30. Wstęp wolny. Akademia Bezpieczeństwa, bezpieczniejsza codzienność. To hasło pikniku służb mundurowych w Braniewskim Amfiteatrze. Piknik był okazją zobaczenia, jak funkcjonują służby i zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, mówi komendant braniewskich strażaków Ireneusz Ścibiorek.
3: Edukujemy, promujemy bezpieczeństwo, pokazujemy sprzęt.
0: Poza strażą na pikniku prezentowali się żołnierze, policja, straż graniczna, leśna, ochrony kolei, służba więzienna i harcerze. Braniewscy policjanci już patrolują wody Zalewu Wiślanego i rzekę Pasłękę, szczególnie dzikie kąpieliska, miejsca, w których każdego roku dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Kąpiel w takich lokalizacjach to duże ryzyko. Ponad 6,5 tysiąca drzew planuje wyciąć Zarząd Dróg Wojewódzkich, w tym aż 1800 w rejonie Elbląga. Pod topór mają iść stare, schorowane, stojące niebezpiecznie blisko jezdni.
4: Taka droga, mówimy, że nie wybacza błędów.
0: Mówi Tomasz Raczkowski, wicedyrektor ZDW w Olsztynie. Zarząd zapewnia, że za każde wycięte nasada co najmniej jedno młode drzewo oddalone od jezdni. Referendum nieważne. 209 mieszkańców, niespełna 10% uprawnionych, wzięło udział w głosowaniu za odwołaniem wójta Wilcząt Marcina Krzysztofa.

0: Za brokerów finansowych namówili go do założenia konta na Revolucie, a w telefonie aplikacji, dzięki której przejęli nad kontem kontrolę. Śledztwo w tej sprawie wszczęła elbląska prokuratura. Co trzeci nielegalnie. Od początku roku warmińsko-mazurska Straż Graniczna sprawdziła zatrudnienie ponad 1400 cudzoziemców. 460 pracowało niezgodnie z przepisami.
1: Funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca maja bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik straży. Zmiana w SP12. Rozstrzygnięto konkurs na dyrektorów dwóch elbląskich podstawówek. Od września SP nr 12 pokieruje Katarzyna Kurek-Raślińska, obecna wicedyrektor. Natomiast w SP nr 23 bez zmian stanowisko zachowała Anna Sobolak. Najlepszy zwrot w Polsce? Zwrot podatku. Wiedzą o tym i oszuści, którzy rozsyłają fałszywe maile. Udają się za skarbówkę, informując o przysługującym zwrocie, ale wymagają podania danych do konta i osobowych. Gdy je podacie, w MIG wyczyszczą wam konto.
2: Się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami.
0: Ostrzega Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji i apeluje. W takich sprawach zawsze zachowujmy czujność. W gdańskim zoo pojawiło się nowe życie wśród rzadkich gatunków. Największą radość budzą narodziny onyksa szablorogiego oraz dwóch zebr pręgonogich.
3: Urodziły się u nas bardzo krótko, jedna po drugiej. Jest to chłopak i dziewczyna.
0: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Młode można już oglądać na wybiegu. No to co, weekend do zoo. 1500 mandatów za latanie bokiem. 20-latek z Elbląga chciał podriftować. Jego Citroen Picasso z przednim napędem nie bardzo się do tego nadawał, ale próbował. Na tyle skutecznie, że przykuł uwagę policji. Poza mandatem stracił prawo jazdy na 3 miesiące.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, na dobry początek, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber.

0: Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
4: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
3: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo, Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek. Także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy Was serdecznie, oczywiście dla Was bilety na Toy Story 5, bawcie się dobrze. A ja cały czas czekam na Wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
4: Dzień dobry, panie Polarze. Jaki ładny ma pan hawcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
5: Ta, koszulka, haftowane logo, zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
4: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.

0: Barwy.pl. Barwy. Barwimy codzienność. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
3: Leclerc.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
5: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium. Giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium. Gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
6: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być

0: I elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
0: Leclerc.
3: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
4: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Strzel zakupy w ogrodach! Już w piątek i sobotę Centrum Handlowe Ogrody zamienia się w piłkarskie boisko. Wpadaj na zakupy, sprawdź celność swoich strzałów do bramki i zgarniaj nagrody. Do zobaczenia na murawie w ogrodach 19 i 20 czerwca. Szczegóły akcji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Centrum Handlowego Ogrody.
7: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się?
8: Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
9: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
14: Elbląg na czasie.
15: Rafał Maliszewski. Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia, sprawdzić stan poszkodowanego, wreszcie przeprowadzić resuscytację czy zatamować krwawienie? Ratownicy ze Szpitala Wojewódzkiego w Elblągu zapraszają w sobotę od 13.30 do 15.00 na trening z pierwszej pomocy. Ankieta dla klimatu. Władze Elbląga uruchomiły ankietę, która ma pomóc w stworzeniu miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Można ją wypełniać do 1 lipca. Pytania dotyczą m.in. zmian klimatycznych i zagrożeń z niej wynikających. Ankietę znajdziecie na stronie miasta.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
17: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
16: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
14: Minuta po godzinie 10:00. Jako że wszystkie hity zaczynają się we

Polsce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
12: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.

0: Scandinavian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 z 480 gramów. A teraz

0: 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram, a teraz złoty 99.
1: Leclerc.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Leclerc.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
17: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
16: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze, tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
18: W Prumnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
16: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego Mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
19: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: Getta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów.

0: Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: Może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Do i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania.

0: Bright Brands. Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Radio SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No,

0: Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia.
15: Elbląg na czasie.
16: Krzysiek Jaworski. Cztery sceny i kilkanaście koncertów na Starówce. Kopuła z muzyką elektroniczną pod biblioteką. Piknik i koncerty w klubie Orzeł. Do tego parada, muzyczna platforma na rzece, wystawa uliczna, animacje i warsztaty. W sobotę i niedzielę odbędzie się Elbląskie Święto Muzyki. Wszystko za free. Dzisiaj od 15:00. Pepesza, Postman, Zagi, Agata Karczewska, Solo Act, Nioko i Nowika, a także na koniec o 22:00 Nene Heroin. Szczegóły znajdziecie w sieci na fanpage'u Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest.
14: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
18: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
19: Mega.
20: Dlaczego rower akurat?

0: Nie w życiu.
1: 3, 2, 1, start!
2: Na pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
3: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Hity na czasie grają dalej, jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!

0: aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
11: Leclerc.
12: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie.

0: wie.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie.

0: Oto Centrum Handlowe Ogrody zamienia się w piłkarskie boisko. Wpadaj na zakupy, sprawdź celność swoich strzałów do bramki i zgarniaj nagrody. Do zobaczenia na Murawie w Ogrodach 19 i 20 czerwca. Szczegóły akcji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Centrum Handlowego Ogrody.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i od

0: 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły w tym regulamin organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
10: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
15: Inwestujemy i rozwijamy się. Poznaj nas i zobacz, jak wygląda firma, która kształtuje przyszłość energetyki.
14: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
16: I po reklamie.
17: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
18: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
17: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
19: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry ładuje nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hit na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 25 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: I po reklamie.

nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi.

stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi.

0: Chcecie odpowiedzieć za gorąco, przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, na co jest wam dzisiaj za gorąco. A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Kursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
5: To w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
0: Strzel zakupy w ogrodach. Już w piątek i sobotę Centrum Handlowe Ogrody zamienia się w piłkarskie boisko. Wpadaj na zakupy, sprawdź celność swoich strzałów do bramki i zgarniaj nagrody. Do zobaczenia na murawie w ogrodach 19 i 20 czerwca. Szczegóły akcji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Centrum Handlowego Ogrody.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
11: Leclerc. To będzie ostatnia reklama.
12: Zostań kimś. Kimś, kto wybiera praktyczne studia i pewny zawód. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne na rynku pracy. Ekonomia, logistyka, administracja, studia menedżersko-prawne i wiele innych kierunków czeka właśnie na Ciebie. Weź przyszłość w swoje ręce. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
13: I po reklamie.

0: SK Grachity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shim za w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
4: Leclerc.
5: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z

0: 30 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
6: Chcemy pokazać Ci miejsce, w którym produkujemy turbiny na cały świat, zasilając najnowocześniejsze branże. Przyjdź, zobacz, jak pracujemy i poczuj naszą energię.
5: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
7: I autorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Ogólnopolski młodzieżowy czempionat koni sztumskich, pokaz zwierząt hodowlanych, nowoczesnego sprzętu rolniczego, produkty regionalne, rękodzieło. W dniach 20-21 czerwca w Starym Polu odbędą się żuławskie targi rolne. 21 czerwca zapraszamy na spotkanie z naturą w Parku Kajki. Będzie sporo atrakcji.
10: Spacer terapeutyczny inspirowany kąpielami leśnymi. Warsztaty recyklingu i upcyklingu. Wspólna budowa szklarni roślinnej.
9: Mówi Adrianna Kusko z Elbląskiego Ratusza. Kajkowe spotkanie z naturą od godziny 10.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
12: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
11: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z ojomu przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
13: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
14: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
15: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
11: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
16: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
17: O proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
16: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14.

0: Wat.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby, także życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Licznik w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Walking strong, game always suggest.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
1: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
2: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
3: Leclerc.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki.

0: 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram, a teraz złoty 99.
1: Leclerc.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki,

0: Nad Elbląg Hipermarket Leclerc.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni.

0: 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
6: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
5: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem Zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w Galerii Handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać. W jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to w parę odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki.

0: będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: Widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie i czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko i no i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko, zawsze kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz. Później. No przecież zrobię. No jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
18: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na

0: Rescue.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na...
2: Pomaga innym i rozwija swoją przyszłość z pasją. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czekają na Ciebie bezpłatne studia. Psychologia, pielęgniarstwo, kosmetologia, pedagogika, filologia polska i wiele innych poszukiwanych kierunków. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblak.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hity na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: No, tego.
9: A może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
12: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni.

0: 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia.
6: Elbląg na czasie.
7: Krzysiek Jaworski. W weekend 31. Żuławskie Targi Rolne w Starempolu. Kilkuset wystawców sprzętu rolniczego, narzędzi, maszyn, mebli ogrodowych, roślin, rękodzieła, przetworów czy miodów. Targi 20 i 21 czerwca od 9 do 17 w Starempolu. Trwa elbląskie święto muzyki. Na Starówce stoją cztery sceny. Muzyka folk, blues, jazz, rock, elektro, pop, soul czy hip-hop. Bardzo szeroko. Czeka nas tu kilkanaście koncertów. Wstęp na wszystkie jest wolny. Szczegóły w sieci.
5: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
11: Takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
10: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
9: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. Teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć Monika.
2: Cześć Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?

0: Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Rose z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między nimi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze, za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł.

0: Czas na zmianę auta? Imperium. Giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium. Gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl.

0: coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
0: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
2: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.

0: marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca, no i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kazbałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK.

I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwytał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Kiełbasa śląska z szynki. Cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 za 480 gramów. A teraz 7,99. Ziemniaki wczesne. Cena sprzed pierwszej obniżki 3,99 za kilogram. A teraz 1,99 zł.
6: Leclerc.
7: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się?
10: Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
11: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem.

0: poziom oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Morator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
3: Inwestujemy i rozwijamy się. Poznaj nas i zobacz, jak wygląda firma, która kształtuje przyszłość energetyki.
2: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
4: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia Elska. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: Sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: No, tego.
7: A może...
8: Także tak.
5: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Dzień dobry, panie Polarza. Jaki ładny ma pan hafcik na piersi. Pewnie znalazł pan dobrą pracę.
10: Ta, koszulka haftowane logo zobaczy i zaraz zainteresowana. Nie wiem, co by mnie mogło połączyć z indywidualistką. Co ma na druk według własnego pomysłu?
9: Ależ barwy, panie Polarze, barwy.
11: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: Tu.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia.
4: Elbląg na czasie.
5: Krzysiek Jaworski. Trwa elbląskie święto muzyki. Na Starówce stoją cztery sceny. Dzisiaj Zagi, Agata Karczewska, solo akt, Nioko i Nowika, a także na koniec o 22:00 Nene Heroin. A na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej kopuła z muzyką elektroniczną. Zdecydowanie warto wybrać się dzisiaj na Starówkę w Elblągu. Kilka godzin relaksu w plenerze. W niedzielę w Parku Kajki w Elblągu odbędzie się akcja Eko Kajki, spotkania z naturą. Od 10 do 17, wstęp wolny.
3: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Nowa Holandia. Organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na Eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Mesaja, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
9: Imprezka.
7: 3,5 minuty po godzinie 18 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę, Sombr na początek.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Tak, na Fidei Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

z tego co wiem, to się dobrze do tego baciatę tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: pretendentów do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres

brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Zostań kimś. Kimś, kto tworzy nowoczesne technologie, projektuje rozwiązania jutra i buduje swoją przyszłość. Wybierz bezpłatne kierunki inżynierskie w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Informatykę, budownictwo albo mechanikę i budowę maszyn. Rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10:14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
4: Chcemy pokazać Ci miejsce, w którym produkujemy turbiny na cały świat, zasilając najnowocześniejsze branże. Przyjdź, zobacz, jak pracujemy i poczuj naszą energię.
3: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Marisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z warszawskiej ligi żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w warszawskiej lidze żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Żaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro w nocnym działku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki czy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przy snacki, zawsze przy meczu.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku

0: zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.

0: na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
4: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
5: Powstało już kilka utworów.
4: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
5: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
6: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
7: Takiego się budowania zaczyna, piosenki, tak, po
6: to
7: kolei.
6: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki. W większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, Skoli mi tak powie, że to mało.
2: Impreska. Impreska. Impreska.
3: Impreska. Impreska. 8:30 to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro 10:24 nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na eskowym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Gogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: teraz leci mecz Szwecja-Holandia i my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia-Szwecja. No chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Eben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No, jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Eben Forever w Radiu SK.

No Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 6644023 02. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerknijcie.

0: Plażach, niech wam budzik obudzi rano, 10:24, jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
6: Budujesz dom? Dostarcz nam rzuty z projektu, a policzymy wszystkie potrzebne materiały dokładnie i kompleksowo. Ty planujesz wymarzony dom, my zajmujemy się resztą. Big W, składy budowlane Elbląg Dąbrowskiego i Stawidłowa. Wyceny małpa bigw.pl.
7: Halo, Elbląg, odbiór, słyszymy się?
6: Od 26 do 28 czerwca będzie naprawdę głośno. Przed nami dni Elbląga. 3 dni muzyki, dobrej energii i świetnej zabawy. Na scenie na Wyspie Spichrzów wystąpią m.in. Smolasty, Justyna Steczkowska, Paluch oraz Żabson. Stare Miasto wypełnią sportowe emocje. Wyścigi smoczych łodzi, bieg 780-lecia, a także strefy animacji, relaksu i wesołe miasteczko. Dni Elbląga. No to gramy!
8: Zapraszam, Michał Nissan, prezydent Elbląga.
9: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Warszawsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: GE Power, światowy producent turbin, zaprasza na drzwi otwarte w niedzielę 28 czerwca w godzinach 10-14 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu.
2: Pokażemy Ci, jak tworzymy nowoczesne rozwiązania dla energetyki. Przyjdź, poznaj nasz zespół, zainspiruj się i zaplanuj swoją przyszłość z nami.
1: Spędź dni Elbląga z nami. Pamiętaj, 28 czerwca, Stoczniowa 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed.
1: Wszyscy. Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli to dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy z Kolim tam gra?
3: Nie, z Kolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Ale widziałam, że strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze żyje?

pan David Guetta, Alok, Run, Run, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run, Run, River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna, benzyna i diesel podobnie w dół. Jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej, no i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony od poniedziałku.

0: or another. Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie.

0: pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
1: Budujesz dom? Dostarcz nam rzuty z projektu, a policzymy wszystkie potrzebne materiały, dokładnie i kompleksowo. Ty planujesz wymarzony dom, my zajmujemy się resztą. Big W, składy budowlane Elbląg Dąbrowskiego i Stawidłowa. Wyceny małpa

0: Barwy. Hafti na druk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Całą ofertę poznasz na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
3: Elbląg na czasie.
4: Rafał Maliszewski. Ruszyło 27-dniowe szkolenie wojskowe dla zainteresowanych służbą. Kolejne w połowie lipca. Krótsze, 16-dniowe szkolenie oferują terytorialsi. Start 3 lipca.
5: Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli.
4: Wojsko zapewni zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz 6 tysięcy brutto za udział w szkoleniu. Gdańskie lotnisko testuje skanery 3D bagażu podręcznego. Sprzęt ma pozwolić na zniesienie limitu objętości płynów, jakie można wnieść na pokład. Dzisiaj wynosi on zaledwie 100 ml.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu www.nowaholandia.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko Kochaj Mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania. Wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
0: Imprezka.
7: Eska. 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer jeden gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
9: Kochani, nic

0: Kośma, ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie, halo, halo, tak na szybko, ktoś, pozdrawiamy, ktoś...
1: Siemaneczko, Krzysztof Olsztyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go, a gdzie się dodzwoniłeś, znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy, kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No, dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, opła. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też! Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Zostań kimś. Kimś, kto wpływa na świat, rozwija swoje możliwości i odważnie sięga po ambitną przyszłość. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowość. Bezpłatne, jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. To jeden z najbardziej prestiżowych i przyszłościowych kierunków w Polsce. Nie czekaj, rekrutacja już trwa. Szczegóły na ans-elblag.pl. ANS w Elblągu. Praktyczny wymiar studiów.
2: I po reklamie.

0: Czas bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą, Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się.

0: dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
1: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: No ważnie, to był pan młody. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire, Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia.
0: Elbląg na czasie.
5: Rafał Maliszewski. Cztery łapy dla przyjaciół zwierząt. Zarząd województwa ogłosił konkurs, w którym nagrodzone będą osoby fizyczne i podmioty zbiorowe, które pomagają, ratują bezdomne, porzucone i pokrzywdzone zwierzęta domowe na obszarze województwa. Nabór zgłoszeń trwa do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Warmii i Mazur. Frombolska fontanna zyskała nowe technologiczne serce. Miasto przed sezonem letnim postanowiło ją naprawić i odnowić. Fontanna ma nowe dysze i oświetlenie. Frombolską fontannę posadzkową znajdziecie na rynku w pobliżu ławeczki z Kopernikiem.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Nowa Holandia, organizator imprez, bankietów i cateringu. www.nowaholandia.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
8: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
7: Tak.
8: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
7: Tak.
8: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
7: No a podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
9: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
8: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
7: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionu.

nowej trasy koncertowej Obrotowy Tour, no a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Nabłysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami zespół, koncert zespołu Hearts, autorzy słynnego Wonderful Life, pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10 lipca, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska. 2:00 po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał, to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc, gramy to w Radio SK.

można krzyczeć. Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej. Ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę

To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. Radio SK. No albo był fanem wycinanek. SK.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają. 22 startują. No, mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło. Sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Pa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: Elbląg.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu po 10, ale nic ci się nie stanie.

Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.